W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, tego ranka, kiedy budzą się moje oczy i ciało, chcę dziękować Ci za kolejny dzień, który jest darem Twojej miłości. Wszystko w naszym życiu jest łaską. Człowiek może mieć wszystko, jeśli Tobie wszystko odda. Dlatego w tej porannej modlitwie, oddając Twojej opatrzności mnie i moich najbliższych, proszę dla nas o wytrwałość w podążaniu za Tobą, niełatwą, ale piękną drogą Ewangelii. Wiem, że kto na tej drodze wytrwa do końca, będzie zbawiony. Panie, dodawaj nam siły w paschalnym wędrowaniu do naszego niebiańskiego Emaus.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Jak pisał poeta, tylko ten, kto trwa w miłości Boga, jest spokojny. Z Bogiem można wytrwać, bez Boga człowiek nie przetrwa. Wytrwać to słowo, które płynie z kart dzisiejszej Ewangelii. Wytrwać, meno, znaczy zamieszkać. Zamieszkać to być razem, przeżywać każdą chwilę we wspólnocie. Przychodzi poranek, budzimy się. Miejmy świadomość, że to Bóg nas obudził. Otwiera nam oczy i wydaje polecenie jak Jezus paralitykowi. Wstań i chodź. Daję Ci kolejny dzień, kolejną szansę. Przychodzi południe. Niech nam się przypomni polecenie, jakie Jezus dał sługom w Kanie. Napełnijcie stągwie wodą. Napełnienie stągwi wodą jest obrazem trudu. Naszym napełnieniem stągwi jest trud pracy, uczenie, trud wychowania, zmywania naczyń, sprzątania, naprawy porządków, usługiwania innym. Jeżeli przyjmujemy i wykonujemy to wszystko ze świadomością, że Bóg tego od nas oczekuje, wtedy i podejmowany trud będzie wykonywany z i dla miłości. A kiedy przychodzi wieczór, niech cisną się na usta słowa, które kiedyś wypowiedzieli uczniowie do Jezusa. Panie, pozostań z nami. To nie jest tylko prośba, ale nade wszystko zaproszenie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół.
2: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
3: Również witam wszystkich radiosłuchaczy, panią redaktor, szczęść Boże.
2: W sobotę w Szczepanowie odbyły się główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem księdza biskupa. Wiemy, jaką cenę zapłacił święty Stanisław za mówienie prawdy wobec króla. A jaką cenę płaci się dziś za mówienie prawdy, książę biskupie?
3: Mogę zwrócić się do wszystkich, którzy pragną za wszelką cenę wyartykułować prawdę w swoich środowiskach. Nie tylko politycznych, ale domowych, w środowisku pracy często właśnie spotykają się z odrzuceniem. Mamy to zjawisko hejtu szeroko rozumianego, zwłaszcza w mediach. Prawda boli, ale prawda wyzwala i prawda pozwala nam się wszystkim odbudować. Kościół nie jest instytucją tylko terapeutyczną, która będzie wzmacniać negatywne postawy społeczeństwa, podkreślać, że nic złego się nie stało, jeżeli rzeczywiście w naszym życiu kościelnym, w społeczeństwie pojawia się zło, pojawia się grzech, który niszczy nasze struktury. Na różnym poziomie potrzeba tego zdecydowanego głosu, głoszenia prawdy, aby się oczyścić, aby rozpocząć budowę nowych społeczeństw, odbudować poszczególne osoby na drodze ich życia. Stąd ustawiczne napięcie, które jest między światem a Kościołem i to nie tylko w momencie, kiedy święty Stanisław oddaje życie za obronę ubogich, pokrzywdzonych, atakowanych przez króla, mówiąc mu wprost o tych jego wypaczeniach, ale to jest początek życia Kościoła, to jest Chrystus, który mówiąc prawdę swoim współczesnym, otaczającym go osobom, począwszy od tutaj wojsk okupacyjnych rzymskich, skończywszy na Sanhedrynie, przez ten fakt głoszenia prawdy został skazany na śmierć krzyżową. W rzeczywistości, będąc Bogiem człowiekiem, dokonał w ten sposób też zbawienia człowieka. Ludzkości.
2: 7 maja w Warszawie miała miejsce msza święta w intencji papieża Leona XIV z udziałem Episkopatu Polski z okazji pierwszej rocznicy wyboru na stolicę Piotrową. Ksiądz biskup także uczestniczył w tych uroczystościach. Kardynał Prewost został wybrany na stolicę Piotrową rok temu, właśnie 8 maja 2025 roku. A w tym dniu właśnie 8 maja w liturgii wspominamy świętego Stanisława, biskupa męczennika. Widzimy też, jaką cenę płaci papież za mówienie prawdy. Chociażby o wojnie, o pokoju, denerwują się możni tego świata.
3: Tak jak powiedziałem, wciąż to się powtarza. Rzeczywiście tak się złożyło. Dla nas to jest wymowne, ta koincydencja dat 8 maja, wspomnienie świętego Stanisława ze Szczepanowa, wybór papieża Leona XIV. Myślę, że Ojciec Święty już został poinformowany o tym, o tej zbieżności, bo mógł nie mieć tej świadomości. Ale chodzi tutaj właśnie o tą zasadę obowiązującą w Kościele. Wszyscy papieże, zwłaszcza papieże XX, XXI wieku, podkreślają konieczność budowania pokoju i to pokoju chrystusowego, sprzeciwiają się działaniom wojennym. Papież Leon XIV podejmuje oczywiście tę trudną posługę. To wywołuje napięcia, odrzucenie, niezrozumienie. Trzeba mieć świadomość, że Kościół jest jedyną potężną instytucją, która ma swoje zdanie w tym znaczeniu, że nie jest podporządkowana korporacjom, układowi sił, mocarstw, tylko działa w sposób niezależny, pokojowy, uzdrawiając człowieka i ludzkość mocą chrystusowej Ewangelii. Ewangelia jest wymagająca. Musimy ją głosić też w obliczu tego świata. Niezależnie, czy będziemy mieć większe, mniejsze słupki popularności, czy będziemy bardziej, mniej tutaj hołubieni przez społeczeństwa, czy przez władców tego świata. Papież po prostu idzie idzie tą drogą Kościoła, drogą Chrystusa.
2: W każdej audycji ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej i przed nami teraz zapisy poświęcone przygotowaniu do kapłaństwa. Co synod mówi na temat troski o powołania kapłańskie w diecezji tarnowskiej?
3: Statut 643 naszego synodu podkreśla, że Chrystus jest źródłem powołania do kapłaństwa. Tutaj wszystko jak gdyby się rozpoczyna, ale ten szczególny dar przyjmuje powołany i w Kościele, który jest zobowiązany do troski o wzrost powołań, dokonuje się właśnie ten proces współpracy młodego mężczyzny z powołaniem przez Chrystusa w Kościele, szczególnie we wspólnocie seminaryjnej, bo to jest miejsce, gdzie następuje rozwój powołania, jego dojrzewanie. Synod podkreśla, że także życie kapłanów, które jest świadectwem pięknego, świętego ukazania powołania, często decyduje o tym, że młodzi ludzie, odczuwając powołanie, widząc wspaniałych kapłanów, ich posługę wiary, służbę człowiekowi, decydują się, aby tą drogą niełatwą oczywiście zmierzać. Synod właśnie podkreśla tutaj wagę świadectwa życia kapłańskiego. Zwraca się też bardzo mocno uwagę na to, aby głosić prawdę o powołaniu. I tu jest taki ciekawy zwrot w statucie z 645. Mianowicie warto mówić o małżeństwie i kapłaństwie, ukazując, że jest jedna droga miłości Boga i człowieka realizowana na dwa sposoby. I my zauważamy, że jeżeli następuje kryzys małżeństwa, to jest kryzys kapłaństwa. Jakoś ze sobą to jest związane. I to samo teraz jest to mocno zauważalne, że ten problem braku miłości Boga i człowieka w małżeństwie przenosi się też na może mniejszą liczbę powołań i te powołania być może są też słabsze, o ile byśmy mogli tak powiedzieć. Też trzeba tutaj, nawiązując do synodu, podkreślić, iż odpowiedzialność za sprawę powołań spoczywa na rodzinie. To synod bardzo mocno podkreśla. Dopiero później wspólnoty parafialne i na końcu wyższe seminarium duchowne. Oczywiście za całość tych działań jest odpowiedzialny biskup, który mianuje moderatora. Moderator dzieła powołań ściśle współpracuje z wyższym seminarium duchownym, z dekanalnymi moderatorami dzieła powołań. No i tutaj, tak jak powiedzieliśmy, bardzo ważna jest rodzina, klimat sprzyjający rozeznaniu powołania do małżeństwa, ale także do kapłaństwa. Oczywiście ważnym środowiskiem jest parafia, tak jak wspomnieliśmy, ksiądz proboszcz, poszczególne grupy parafialne, klimat, atmosfera w parafii. Często zdarza się, że z jednej parafii jest kilkudziesięciu księży, a równocześnie bywa tak, że od kilkuset lat w innej parafii nie ma ani jednego powołania i dlatego tak bym apelował do proboszczów i do parafian. Zastanówcie się, co się stało, że przez kilkaset lat nie wydaliście jako parafia powołania. To znaczy, że coś tam w tej parafii nie do końca przebiega tak, jak powinno. Czegoś jest jakiś poważny brak i może trzeba nad tym wspólnie pracować.
2: Ważne jest to tworzenie wspólnego klimatu, troski o powołania w rodzinach, w parafii. Teraz czas na statuty, które mówią o wyższym seminarium duchownym.
3: Już bezpośrednio właśnie wyższe seminarium duchowne jest odpowiedzialne za formację do kapłaństwa. Kieruje się tutaj prawem powszechnym Kościoła. Ratio Institutionis Sacerdotalis Propolonia, to jest taki program nasz ogólnopolski, który uwzględniamy w poszczególnych diecezjach, seminariach, ale także seminarium ma własny statut, ma własny regulamin zatwierdzony przez biskupa Tarnowskiego oraz program wychowawczy, który określa ramy formacji seminaryjnej. Synod też podkreśla rolę rektora Wyższego Seminarium Duchownego, który wchodzi w relacje przede wszystkim z alumnami, jest odpowiedzialny za ich formację, ale także nawiązuje relacje z księżmi proboszczami pochodzenia alumnów, z rodzicami alumnów, z rodzinami, także z wychowawcami seminaryjnymi. To są ojcowie duchowni, prefekci, wykładowcy wykładowcami i także reprezentuje seminarium na zewnątrz, ponieważ jest to ważna instytucja, która nie tylko jest zamknięta gdyby w swoich ramach i formuje przyszłych kapłanów, ale także Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie udziela się na zewnątrz w różny sposób. Przecież mamy i sztuki teatralne, które cieszą się w Tarnowie i w diecezji dużym zainteresowaniem, wystawiane przez alumnów różne formy działalności w wymiarze kultury, edukacji, więc to jest tutaj też bardzo ważne. Synod też podkreśla kwestię kluczową w rozeznawaniu zdatności kandydata do kapłaństwa. Przełożeni powinni kierować się miłością do Kościoła, a nie obawą zbyt małej liczby kandydatów do święceń. Co to oznacza? Że są wysokie wymagania w seminarium, my na to zwracamy uwagę. Jeżeli te wymagania nie są spełniane, to albo sam alumn, kleryk dostrzega, że po prostu nie spełnia, nie realizuje, nie jest w stanie osiągnąć pewnego pułapu i odchodzi, albo księża przełożeni też mają takie prawo, aby zaproponować dotyczącemu odejście z seminarium. Też może dostrzegą, że to nie jest to powołanie, więc mamy tutaj postawione bardzo wysoko wymagania, które sprawiają, że właśnie zdarza się, iż po rozeznaniu albo dotyczący alumn odchodzi z seminarium, albo no, jest mu to zaproponowane, aby może wybrał inną drogę realizacji swojego życia w innym powołaniu. Synod też zwraca uwagę na wykładowców. Troszczymy się o to, aby to byli akademicy, którzy prezentują wysoki poziom nauczania. W większości są absolwentami zagranicznych uczelni, podnoszą cały czas poziom i muszę przyznać, że patrząc nawet na uczelnie świeckie, na kadrę na tych uczelniach, to mamy w stosunku do ilości alumnów większą liczbę profesorów belwederskich, uczelnianych, doktorów habilitowanych, doktorów i tak dalej, więc na to zwracamy też bardzo mocną uwagę. No i trzeba podkreślić, że studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie dokonują się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a więc mają charakter studiów wyższych. My mamy ten przywilej, iż nasi alumni są w ramach tej struktury uniwersyteckiej studentami naszego Wydziału Teologicznego, sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2: Trwają matury, czas decyzji, trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. O tym zapewne jeszcze będziemy w maju rozmawiać, a dziś dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
3: Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzany czas.
1: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam na folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. Mamy dzisiaj 10 dzień maja. Zaczynamy ostatnią turę głosowania przed wakacjami. I zagramy dzisiaj od grupy, która nazywa się Muzyka Spiska Świarni. Niedaleko Młyna w ich wykonaniu. Numer SMS-owy mają 627.

0: To był Spisz, to była muzyka stamtąd, teraz będzie muzyka z okolic Nowego Sącza, z Michalczowej, grupa zresztą nazywa się Michalczowa, Tramelka, tak popularne granie wśród zespołów lachowskich. Numer SMS-owy 682, Michalczowa i Tramelka.
1: Muzycko, tramelecko!

Po góralsku jeszcze raz dzisiaj, tylko jedziemy sobie w pieniny. Biało pod oceanie. Idzie dysc. Myślę, że niektórzy znają i śpiewać będą. Numer SMS-owy 664. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148. W SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer zespołu, który chcemy poprzeć, i taki SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Teraz już tam zagrają Biało pod oceanie.

Z gór przeniesiemy się do Lipnicy Wielkiej, czyli to jest pogórzańskie granie. Grupa Lipniczanie. Znowu będzie dzisiaj o młynie. Wedle tego młyna. Zaczynaliśmy audycję od piosenki Niedaleko młyna, a teraz Wedle tego młyna, numer SMS-owy 648.

Nie ma dzisiaj części specjalnej, ale myślę, że w przyszłym tygodniu już taka będzie i będzie nam sympatycznie przygrywał w większej ilości jeden zespół. Jaki, nie powiem jeszcze oczywiście, to będzie niespodzianka w przyszłym tygodniu. Teraz za to przed nami będzie grupa Ślebodni, Sumi Regiel, 733 numer SMS-owy.

Mówiłem już, że głosujemy SMS-ami, ale też przez naszą radiową stronę internetową rdn.pl. Tam zakładka z folkową i tam wszystko o głosowaniu jest. I na przykład, gdyby ktoś chciał głosować na grupę Jodłowianie, to proszę bardzo, 649 numer SMS-owy, a tytuł piosenki Chodziłem po polu.

0: Mam se stary, yo se stary, tak czasami narzekamy. Niektórzy przynajmniej z nas tak narzekają. A ja stary, tak niektórzy tłumaczą własne niechcieństwo, własne lenistwo, chociaż niektórzy też mówią o sytuacji obiektywnej. Ale podobno wiek, czyli bycie tym młodym, takim chętnym do życia, otwartym na świat, ciekawym świata przede wszystkim, to jest kwestia nie wieku, ale sposobu patrzenia na ten świat, odbierania innych ludzi. 651, numer SMS-owy, kamionka Cepelia.
1: Muzykanty, a teraz se starzy potajcują.

różne tańce nam zawsze towarzyszą. Potem będzie jeszcze takie dość bardziej dynamiczne granie. Kapela z Rymanowa, walczyk ma tytuł Żeniła mnie mama. 669, numer SMS-owy.

Jeszcze jeden sposób głosowania do przypomnienia. folk@rdn.pl to nasz adres internetowy. Tam też czekamy na głosy. Dolina Dunajca teraz właśnie i będzie takie bardzo żwawe granie, bo będzie Polka Pikana 679. No, będzie dynamicznie.

Jeszcze jedna dolina przed nami, ale Wisłoki. I oni nam zaśpiewają w Wisłockiej Dolinie. 653 mają numer SMS-owy. To posłuchajmy, jak ta Wisłoka koresponduje z tym Dunajcem, który był trochę wcześniej.

I czas kończyć dzisiejszą folkową. Jako ostatni utwór będzie utwór grupy Pieniny, Łobertany, 628, numer SMS-owy. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia, dobrej niedzieli, no i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się z Państwem Andrzej Zarych, a grają już Pieniny.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Prawda boli, ale prawda wyzwala, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. W Szczepanowie, skąd pochodził święty Stanisław, biskup i męczennik, odbyły się główne uroczystości odpustowe. Święty Stanisław nazywany jest patronem ładu moralnego. Oddał swoje życie za prawdę, wierność Bogu i ojczyźnie.
3: Mogę zwrócić się do wszystkich, którzy pragną za wszelką cenę wyartykułować prawdę w swoich środowiskach, nie tylko politycznych, ale domowych, w środowisku pracy. Często właśnie spotykają się z odrzuceniem. Mamy to zjawisko hejtu szeroko rozumianego, zwłaszcza w mediach. Prawda pozwala nam się wszystkim odbudować. Jeżeli w naszym życiu kościelnym, w społeczeństwie pojawia się zło, pojawia się grzech, który niszczy nasze struktury, potrzeba tego zdecydowanego głosu, głoszenia prawdy, aby się oczyścić.
2: Mszę świętą poprzedziła procesja z relikwiami świętego Stanisława, biskupa męczennika, świętego Jana Pawła II oraz świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej. Msza święta ze Szczepanowa była transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lekarze z Polski przez 2 tygodnie operowali chorych w Afryce. Zespół medyków Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej zakończył misję medyczną w Republice Środkowoafrykańskiej w szpitalu w Bagandu, finansowanym przez diecezję tarnowską. Lekarze wykonywali zabiegi chirurgiczne. Było to leczenie przepuklin pachwinowych.
4: Problem głównie wynika z charakteru pracy, którą miejscowa ludność wykonuje, szczególnie mężczyźni. Jest to taka praca fizyczna albo w polach, albo na kopalni. Ten charakter pracy właśnie powoduje to, że jest bardzo duża liczba osób, tak, pacjentów z tym problemem. Mieliśmy zaplanowane prawie 100 zabiegów, zakwalifikowaliśmy 100 pacjentów, natomiast ze względu na to, że było kilka zabiegów bardzo trudnych, takich skomplikowanych, które w trybie ostrym się pojawiły, czyli właśnie nie były zaplanowane wcześniej, no to udało się nam zaoperować 87 pacjentów.
2: Mówiła pielęgniarka Agnieszka Nowak, która koordynuje misje medyczne polskich lekarzy do szpitala w Bagandu. W Afryce pomoc chorym nieśli dr Sławomir Kozieł, lekarz Dawid Kuboszek i lekarz Izabela Śliwka. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu diecezji tarnowskiej. Dla lekarzy z Bielska-Białej był to wyjazd wolontaryjny. Pacjenci nie płacili za operację. Osób, które potrzebują takiego wsparcia chirurgicznego, nadal jest dużo, stąd potrzeba kontynuowania wyjazdów polskich lekarzy do Afryki. Szpitalem w Bagandu kieruje siostra Donata Ferrari, włoska kombonianka, która wraz ze współpracownikami podejmuje codzienną troskę o chorych. Wspierają ją misjonarki świeckie posłane przez Kościół tarnowski Agnieszka Nowak oraz Katarzyna Kępa. Wirtuos wiolonczeli wystąpi podczas dużej uroczystości kościelnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej 16 maja zostanie podniesiona do rangi bazyliki mniejszej. Z tej okazji zaplanowano także wyjątkowy koncert. Na placu przed kościołem wystąpi Jan Diuccello. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

0: Patronat medialny nad wydarzeniem objął Radio RDN Małopolska. Jantiuk zagra 16 maja o 20:30 na parkingu pod bramą zamkową. Przyjść i posłuchać może każdy. Krzywda i przebaczenie. Rekolekcje pod takim hasłem odbędą się w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Podczas sesji będzie można zgłębiać fragmenty Księgi Rodzaju metodą Lectio Divina, zatrzymując się przy relacjach dwóch postaci, Kaina i Abla.
1: Doświadczamy w swoim życiu wielu krzywd, zranień, z którymi warto się spotkać, ale przed wcielonym Słowem Pana Boga, Jezusem Chrystusem, zasłuchanie w Słowo pomoże nam doświadczyć przebaczającej obecności miłosiernego Ojca.
0: Zapowiada ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Arki. Rekolekcje odbędą się od 15 do 17 maja. Poprowadzi je ksiądz dr Krzysztof Wąs, dyrektor rekolekcjonista Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Wcześniej trzeba się zapisać.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy do Ducha Świętego ksiądz się modli inaczej niż do Jezusa Chrystusa? Boga Ojca, oczywiście Trójca Święta, ale jakoś inaczej?
3: Nie, tak samo.
2: To jak?
3: Mówię, przyjdź Duchu Święty, namaść mnie Duchu Święty, daj mi swoich darów, pomóż swoje działanie łaski, prowadź mnie do Jezusa, pokazuj mi Jezusa, pomóż mi być księdzem. Tak się modlę.
2: Pomóż mi być księdzem, to piękne.
3: Coraz bardziej uświadamiam sobie, że bez Ducha Świętego rzeczywiście to moje życie, nie tylko w kapłaństwie, ale w ogóle życie, posługa, którą pełnię, relacje, bez Ducha Świętego to wszystko jest pozbawione życia, sensu, a przede wszystkim miłości. A że tej miłości mi strasznie brakuje, co ostatnio też jakoś tam się przekonuję o tym, no to potrzebuję Ducha Świętego.
2: Ducha Świętego, czyli miłości. Dziś będziemy o tym wszystkim mówić, bo w tych czytaniach, może tak skrócę, jest wyrażona wielka tęsknota do Ducha Świętego, którego zstąpienie będziemy świętować za 2 tygodnie, ale teraz jesteśmy w tej pustce. Nie wiem, czy w pustce, w oczekiwaniu w każdym razie. A zaczynamy dziś od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 8, wersy od 5 do 8 i od 14 do 17.
4: Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
2: Przez te słowa, trochę jak przez dziurkę od klucza, możemy spojrzeć na wczesny Kościół. Kościół pierwszego wieku, na chrześcijan, którzy żyją w niesłychanej dynamice. I możemy z tego wiele wyczytać, ale żeby wyczytać, to trzeba podstawowych informacji, kim był Filip, który przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, i tłumy go słuchały.
3: Filip był jednym z 7 diakonów, o których powołaniu, ustanowieniu żeśmy słyszeli całkiem niedawno, bo poprzednią niedzielę. Więc był kolegą Szczepana, pierwszego męczennika. I w tej samej mocy Ducha Świętego wybrany został i namaszczony, na niego też zostały nałożone ręce, ustanowiony został diakonem po to, żeby służyć w Kościele, żeby budować Kościół, żeby dzielić się swoim charyzmatem, darem, który Pan Bóg mu dał.
2: Czyli 1 z 7, który miał służyć przy stołach, tak? To było napisane. I zająć się taką pracą, można powiedzieć, charytatywną trochę, czyli mieć uwagę na potrzeby bliźnich. Zamiast być w kościele w Jerozolimie, rusza do Samarii, bo?
3: Bo widocznie Bóg tak chciał.
2: Dziękuję.
3: Proszę bardzo. A w praktyce bym powiedział, jeżeli wsłuchujemy się w Dzieje Apostolskie, to widzimy, że prześladowania wielkie nastąpiły w kościele w Jerozolimie, więc poza, z wyjątkiem apostołów, wszyscy inni chrześcijanie jakoś tam rozproszyli się, ale nie rozproszyli się po to, żeby się chować po dziurach, po kątach, po lasach, po jaskiniach, ale tam, gdziekolwiek docierali, wypełniali swoje chrześcijańskie powołanie, czyli posłannictwo głoszenia Ewangelii. I Filip dociera do wyjątkowego miasta, które znamy z historii biblijnych wiele razy. Pan Jezus też tam był. Spotkał tam się chociażby tą Samarytanką, niedaleko pewnie tego miasta, przy studni. dociera do Samarii, do stolicy ziemi, w której mieszkali Samarytanie, czyli ten lud, który był w konflikcie z judaizmem, z Hebrajczykami, który był uznawany za nieczysty, za taki napółpogański, schizmatycki, który nie rozumie, o co chodzi, który nie zna Boga. I tu się okazuje, że ci ludzie też potrzebują usłyszeć Słowo Boże i co więcej, chcą tego Bożego Słowa słuchać. I co jeszcze więcej, kiedy słuchają tego Słowa Bożego, otwiera się ich serce. Mimo, że to Słowo głosi im ktoś, kto jest ich naturalnym wrogiem, czyli właśnie Żyd. Oni to Słowo przyjmują. Dlatego, że jest to Słowo pełne mocy, jest to Słowo głoszone z wiarą, temu Słowu, głoszeniu tego Słowa towarzyszą znaki i to jest coś, co bardzo mocno dotyka serc słuchaczy Samarytan.
2: I Filip, który, jak ksiądz mówi, być może uciekał przed prześladowaniami, trafił do Samarii i chyba chrzci, bo tu jest napisane w tym tekście, że byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale na żadnego z nich duch jeszcze nie zstąpił.
3: No właśnie, ale czy od razu musimy zaczynać od chrztu, bo to tak poważnie, tak instytucjonalnie. Ja myślę, że pierwszy zacznijmy od głoszenia, czyli od początku tego czytania, tak, że Filip poszedł tam głosić. Tutaj tak poza anteną, żeśmy sobie rozmawiali, że on nie należał do grona apostołów, tego dwunastu, do grona dwunastu apostołów, to z tym się zgodzę. Ale czy on nie należał do apostołów, mimo że był diakonem? Apostoł to jest kto? To jest wysłannik. Apostoł to jest wysłannik.
2: Ale bierzmowany był już chyba.
3: Zdecydowanie. Był, nawet otrzymał sakrament świecy w stopniu pierwszym, tak? Czyli właśnie ten stopniu diakonatu. Więc Duch Święty potężnie w nim działał, ale to jest niesamowite, bo my byśmy chętnie tego Filipa i pozostałych diakonów zamknęli w stołówce albo w budynku Caritas i niech oni tam siedzą, paczki rozpakowują, biednych przyjmują i dają im, prawda, czy to z jakichś magazynów Unii Europejskiej, czy jakichś innych tam organizacji, prawda, kościelnych, niech rozdają biednym paczki, to jest całe ich działanie, całe ich życie. To nie jest prawda. Patrzymy na Szczepana, prawda, który poniósł śmierć męczeńską, który głosił. Mamy teraz Filipa, drugiego diakona, który zdecydowanie głosi Słowo Boże. Nie zajmuje się tylko rozdawaniem żywności, ale on wszystkim rozdaje przede wszystkim Jezusa. Daje im Jezusa żywego w Słowie, które głosi w mocy Ducha Świętego. I to jest coś tak niesamowitego, że te serca, jak już powiedziałem, tych ludzi otwierają się, z uwagą słuchają słów, rodzi się w nich wiara. I chrzest tak naprawdę jest dopiero owocem tej wiary. Czyli, no, nie mamy tego wprost napisane, ale oczywiście, kiedy Pan Jezus posyłał swoich uczniów, mówił, żeby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna, czyli jeżeli już są ludzie, którzy zapaleni są Słowem, w których sercu rodzi się wiara, no to niewątpliwie Filip również udzielał tego sakramentu chrztu świętego i to był początek życia tamtych ludzi we wspólnocie chrześcijan. Jednak, tak jak pan powiedział, czegoś jeszcze brakowało.
2: Właśnie czegoś brakowało i mimo, że był bierzmowany, jak ksiądz powiedział, był diakonem, czyli wyświęcony, to tego ducha przekazać nie mógł.
3: I tu się w pewien sposób, można powiedzieć, rodzi ta hierarchia Kościoła i, tak, i hierarchia posług.
2: Tak, bo potrzeba było Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Oni nie dawali Ducha Świętego, tylko się modlili, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
3: Tak jest, bo Ducha Świętego żaden człowiek nie jest w stanie nikomu dać. Ducha Świętego daje nam wszystkim Jezus. Od Ojca i Syna pochodzi, mówimy to w każdym wyznaniu wiary uroczystym w niedzielę i w uroczystości. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. I ten Duch Święty jest udziałem każdego ochrzczonego, każdego człowieka przez posługę Kościoła. Bo tak sobie Pan Jezus wymyślił. Dlatego wybiera ludzi, namaszcza ich, uzdalnia i posyła do sprawowania sakramentów, między innymi do głoszenia słowa i do sprawowania sakramentów. I tu jest właśnie konkretnie rola biskupów Kościoła, dla których niejako zarezerwowany jest udzielanie sakramentu bierzmowania także i dzisiaj. Chociaż mogą delegować tą władzę także na innych kapłanów, oczywiście biskupi, co i mnie niegodnemu się przydarzyło kilka razy, że tego sakramentu bierzmowania również udzielałem. Ale właśnie, zarezerwowane jest to dla posługi biskupów. Być może też po to, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest to rzeczywistość w życiu chrześcijanina. Albo też zobaczyć jeszcze bardziej, tak mi się w tej chwili kojarzy, że przecież to są ci ludzie sami, którzy dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego, kiedy stąpił na nich w dniu Pięćdziesiątnicy Wieczerniku, to właśnie ci apostołowie dopiero stali się zdolni do tego, żeby swoje apostolskie posłannictwo wypełnić. Oni sami byli, doświadczyli tego, kim jest Duch Święty, jak potężna jest Jego moc, potężna jest Jego miłość, jak potężne jest Jego działanie, zdolne do przemienienia wszystkiego, co słabe, w to, co mocne.
2: Ale zacznijmy od zwykłych ludzi, bo słuchają nas pewnie zwykli ludzie. I my też trochę, znaczy ksiądz jest bardziej niezwykły jako kapłan, ja to jestem
3: szarak. Pan to dopiero jest zwykły, tak jest, jedy.
2: Szarak z bloku, ale no ja mogę się modlić do Boga, ale ja tego Ducha Świętego...
3: Do sakramentu bierzmowania Pan nie udziela, ale czy to znaczy, że nie może się Pan modlić o Ducha Świętego nad drugim człowiekiem?
2: Mogę.
3: Oczywiście. Jeżeli Pan sam otrzymał Ducha Świętego, był Pan bierzmowany, to może się Pan modlić o każdy dar, o każdą łaskę, która od Boga pochodzi nad każdym człowiekiem.
2: Bo to jest piękne, przepraszam jeszcze księdzu przerwę, bo to nie jest tak, że Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa i oni stwierdzili, że to prawda i metodą demokracji wybrali nową wiarę w Samarii. Tak nie jest. To jest coś zupełnie innego, dużo głębszego, co dotyka największej głębi każdego człowieka osobiście.
3: No bo to się dzieje w przestrzeni nadprzyrodzonej, która jest trudna do ujęcia w tych naszych ludzkich pojęciach i kategoriach. To Duch Święty działa właśnie. I Duch Święty wybiera, Duch Święty porusza serca, Duch Święty rodzi pragnienie, otwiera na łaskę wiary, uzdalnia do życia wiarą i rodzi pragnienie, żeby pójść dalej, żeby jeszcze w tym Duchu Świętym dalej żyć i być świadkiem Jezusa.
2: Czyli to nie chodzi o poglądy chrześcijańskie, chodzi o coś dużo głębszego. I dziś jeszcze będziemy się w ten temat zagłębiać.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 3, wersy od 15 do 18.
1: Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która we was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
0: Piotr mówi o Chrystusie zabity na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Czyli to Duch Chrystusa wskrzesił i podniósł z martwych.
2: Tak Kościół wierzy i tak Kościół naucza.
0: No to jak zastanawiamy się, po co nam Duch, czy o kogo mamy się modlić, czy do kogo mamy się modlić, to niesłychanie silna osoba.
2: Wpływowy gość, tak, to prawda. Mówię, to wszystko jest w wyznaniu wiary, które wypowiadamy. Warto czasami do tych słów wrócić w swojej osobistej modlitwie, medytacji. Wierzymy w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. Między innymi te słowa padają, tak? Które od Ojca i Syna pochodzi. Który mówił przez proroków. To jest ktoś, no to jest Bóg, prawda?

0: Bóg jeden w trzech osobach. Bóg, Duch Święty ma pełną moc, pełen majestat Boga i w tej mocy działa pośród nas. Można by tak powiedzieć, Pan Jezus zapowiadając przyjście Ducha Świętego, Jego posłanie, mówi, że bardzo pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jak odejdę, to Duch Święty przyjdzie, a On jest o wiele ważniejszy niż ja. Jak chciał między wierszami Pan Jezus to powiedzieć. Bo Pan Jezus był ograniczony w tym swoim okresie publicznej działalności do czasu i przestrzeni. A Duch Święty nie jest niczym ograniczony. W każdym momencie, na każdym zakątku świata, w każdym człowieku może działać, przez każdego może mówić, każdego może nawrócić, uzdrowić, ożywić, przywrócić nadzieję, wydobyć z ciemności, uwolnić od grzechu. Jest wszechpotężny i niczym nieograniczony. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, jak Duch Święty działał w osobie Jezusa. Właśnie chociażby w tym, co tutaj Piotr króciutko wzmiankuje, w co Kościół wierzy, że tu w mocy Ducha Świętego Jezus wyszedł z grobu. I w mocy Ducha Świętego całej tej ofiary zbawczej dokonał.
1: Święty Piotr mówi do chrześcijan, i może to jest tak, że jeżeli się o Ducha Świętego modlę, jeżeli chciałbym go w życiu, bo może właśnie czuję pustkę, może czuję, nie wiem co, rutynę, brak nadziei, zmęczenie, to jest objaw braku Ducha Świętego?
0: To jest objaw współczesnego życia, życia każdego człowieka. Mamy różne troski, zmartwienia, które nas pochłaniają. Pan Jezus o tym mówił w przypowieściach, o tym ziarnie rzucanym w różne miejsca, które pada czasami na miejsca skaliste, czasami między ciernie, które zagłuszają. Są, no po prostu, takie jest nasze życie. I chodzi o to, żebyśmy... No czyli Pan Bóg o tym wie, że takie jest nasze życie. Dlatego posyła nam Ducha Świętego, żeby nas co jakiś czas, a może nawet codziennie, każdego dnia uwalniał z tego wszystkiego, co nam nie pozwala rozpoznawać obecności Boga w naszym życiu, żyć życiem dziecka Bożego, człowieka ochrzczonego, zbawionego, żeby nas odrywał od tego świata, od przywiązania do tych trosk i pokazywał nam, że Jezusa, który jest zwycięzcą, który jest Panem, bo no, Duch Święty ma nas prowadzić do relacji z Jezusem, czyli kiedy ja doświadczam w swoim życiu różnego rodzaju przeciwności, takich, które właśnie przygniatają mnie, rodzą bezradność, to wszystko jest mi dane po to, żebym ja sobie uświadomił, że potrzebuję Jezusa. A Jezusa w moim życiu objawia Duch Święty. Jego obecność aktualizuje działanie zbawczej mocy, która z krzyża płynie, aktualizuje w naszym życiu, w codzienności, w byciu mężem, byciu ojcem, byciu matką, żoną, byciu pracownikiem, prawda, i tak dalej, aktualizuje Duch Święty.
1: Jeżeli na Niego czekamy, to Piotr ma dla nas taką prostą radę. Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która was jest.
0: To jest takie nawiązanie, bym powiedział, do tego, co przez ostatnich wiele lat w tym naszym rycie polskim sakramentu bierzmowania wyznawaliśmy, kiedy biskup się pytał, czego my oczekujemy. Czego my oczekujemy? To, co żeśmy odpowiadali. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To jest rola Ducha Świętego w naszym życiu. Pomóc nam przekraczać nasze granice. Pomóc nam wyjść ponad to wszystko, co nas czyni słabymi. Pomóc nam odwagą przyznać się do Jezusa wobec świata, w którym żyjemy. Bronić swojej przynależności, swojej tożsamości chrześcijańskiej. To jest bardzo trudne, a zarazem tak straszliwie konieczne dzisiaj. Kiedy próbuje nasz świat przekonać, że Jezus, czy w ogóle wiara, to w najlepszym wypadku to jest margines ludzkiego życia, a najlepiej, żeby był poza marginesem ludzkiego życia, że Pan był do niczego nam niepotrzebny, że przecież tylu ludzi żyje dzisiaj bez Boga i nic się złego im w życiu nie dzieje i tak dalej. My mamy być tymi, którzy rozumiemy, kim jesteśmy. I w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie bronić swojej tożsamości chrześcijańskiej. Jesteśmy w stanie mówić, Jezus żyje. Jezus jest Panem, Jezus jest obecny w moim życiu. Ja jestem Jego uczniem. On mnie prowadzi, On mi pomaga. I On chce Ci pomóc także Tobie. Więc nie mów, że Jezusa nie ma, bo ja Go znam, ja Go każdego dnia na nowo poznaję i chcę Ci powiedzieć, że Ty także potrzebujesz Jezusa.
1: Tu są takie proste, obrazowe słowa. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Brzmi to prosto, nie chcę banalizować, że brzmi to po prostu jak mądrość życiowa, ale tu jest powiedziane, że trudno i tak będzie.
0: A nie jest?
1: Czy postępujesz dobrze, czy źle, to się nie uchronisz.
0: To jest rzeczywiście proste, jeśli chodzi o nazwanie tego. Duch Święty prowadzi mnie do relacji Jezusa i do relacji z Jezusem i uzdalnia do tego, żebym żył życiem chrześcijanina, żebym żył jak uczeń Jezusa. I chodzenie drogami Jezusa jest zawsze chodzeniem drogą krzyżową. To jest nieuniknione. To cierpienie jest w naszym życiu obecne. I tutaj Piotr bardzo fajnie pisze, że te trudy są i te trudy będą. Ale jeżeli idziesz tą drogą, drogą Jezusa, to idziesz dobrą drogą. I te trudy, które cię doświadczają, one to warte są tego, żeby się niejako poświęcić, żeby się potrudzić. Warte są tego, żeby się ze sobą pozmagać, żeby się pozapierać samego siebie, żeby się odważyć dać świadectwo, żeby zgodzić się na to, że Boże mnie wyśmieją, może mnie zignorują, zlekceważą, ale zgodzić się na to w imię Jezusa, dlatego że to jest dobre. I wyznawanie tego swoim życiem, także swoimi ustami, nawet na modlitwie swojej osobistej, pomaga mi ugruntowywać się właśnie w tym poczuciu tego, kim ja jestem, zrozumieniu tego, kim jestem, a jestem dzieckiem Bożym. Jestem powołany do nieba, do świętości. Jestem zaproszony do tego, żeby być dziedzicem Królestwa Bożego. A to Królestwo Boże się zaczyna już tutaj na ziemi. I dlatego, jeżeli ja żyję z Jezusem i pozwalam Mu kształtować mnie przez Ducha Świętego tak, jak trzeba, ja sam często nie wiem, jak trzeba, ale Duch Święty wie, to mój wzrost w wierze, wzrost miłości, wzrost w nadziei się cały czas dokonuje. I staje się podobny do Jezusa. I staje się znakiem, często znakiem sprzeciwu wobec tego świata. Ale to jest dobre i dlatego warto to podejmować.
1: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Jana.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 15 do 21.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
0: To jest niesamowite i proste, i mistyczne, i ludzkie, że wystarczy zachowywać te przykazania i czekać. Człowiek więcej nie może chyba zrobić. A sensem, miłością, głębią, wiarą obdarza go Duch Święty.
2: Tak. My się czasami zastanawiamy, na czym polega ta miłość do Pana Boga. Zwłaszcza mężczyźni, myślę, że się nad tym najczęściej zastanawiają, bo są troszeczkę bardziej stonowani, jeśli chodzi o przeżywanie emocjonalne i ta sfera uczuciowa, zwłaszcza w relacji do Pana Boga, to ona może nie jest aż tak głęboko poruszona. I my się, no, może się i czasami wzruszamy na modlitwie, chociaż przyznaję, że ja bardzo rzadko. I tak wiele razy sobie spróbowałem szukać odpowiedzi na pytanie, jak to z tą moją miłością do Pana Boga jest. I właśnie myślę, że w takim tekście jak ten chociażby z Pana Jezusa odkrywam tajemnicę realizacji przykazania miłości do Boga. Jezus wyraźnie mówi, jeżeli zachowuję Jego przykazania, w innym miejscu jest powiedziane, jeżeli zachowuje ktoś Jego naukę, objawia w ten sposób swoją miłość do Jezusa. Jeżeli wypełnia w moim życiu Jego wolę, czyli to, czego mnie uczy, tego, co chce, co jestem w stanie poznać, w ten sposób pokazuje Jezusowi, że Go kocham. Pokazuje Bogu, szerzej mówiąc, że Go kocham. I wiadomo, że miłość to wymiana, to relacja, to jest coś niesamowitego. A że Bóg jest miłością i Duch Święty jest uosobioną miłością, mówimy Ojca i Syna, Syna i Ojca, no to On Bóg wylewa tą uosobioną miłość na moje życie po to, żeby moją ludzką miłość jeszcze bardziej udoskonalić, podnieść i uzdolnić mnie do tego, żebym ja rzeczywiście żył coraz bardziej z Jezusem i dla Jezusa, czyniąc w moim życiu to, co się Jemu podoba.
0: Czyniąc w moim życiu to, co się Jemu podoba, i pierwsza rzecz, o której mówi sam Jezus, to jest prawda. To jest niesamowite. On nie mówi, że da wam ducha miłości. To jest duch miłości, ale powiedział, da ducha prawdy. Bez tego wszystko się rozpada, bo wchodzą w grę fantazje, fałsz, nieporozumienia.
2: Ideologie.
0: Tak. A prawda jest jedna.
2: Zależy, kogo zapytać. No, Piłat się zadawał to pytanie Panu Jezusowi, takie retoryczne pytanie. Cóż to jest prawda?
0: No, jak usłyszał, to starał się go uratować. Czyli można powiedzieć, że załapał.
2: No, powiedzmy. Jezus bardzo konkretnie powiedział, ja jestem drogą, jestem prawdą i życiem. Jestem życiem, jestem prawdą. Więc rzeczywiście prawda jest jedna, prawdą jest Jezus. Mamy dzisiaj problem z autorytetami i bardzo, bardzo wiele osób ma problem z autorytetami, z autorytetem Boga również. A tymczasem właśnie Bóg jest, ze względu na to, że jest prawdą, to jest jedynym niezmiennym punktem odniesienia dla całego naszego życia. My zawsze możemy w relacji z Nim obejrzeć siebie, swoje motywacje, swoje pragnienia, swoje rozumowanie i zweryfikować, czy to, co ja robię, to, co myślę, to, jak żyję, to, co do siebie dopuszczam, czy to jest z prawdy, czy nie. Ponieważ władcą tego świata jest ten, o którym Pismo Święte mówi, że jest ojcem kłamstwa. I tutaj mamy tą niesamowitą konfrontację nieustanną prawdy i kłamstwa. I to jest konfrontacja od samego początku istnienia ludzkości, od momentu grzechu pierworodnego. Kiedy Bóg dał nam słowo prawdy, dając pierwsze przykazanie, nie jedz z tego konkretnego drzewa, abyś nie umarł, przychodzi ktoś, kto jest ojcem kłamstwa i mówi, to nieprawda.
0: Ale o co chodzi z tą prawdą? Bo to jest taka prawda, że 2a plus 2 to 4 albo 5, że jeden mówi 5, a drugi 4. Czy chodzi o jaką prawdę?
2: Chodzi o prawdę o wszystkim. Nie tylko, znaczy, wiadomo, że nie będziemy teraz sięgali do matematyki, ale to jest prawda, która dotyczy poznania sensu naszego życia, bo tych najgłębszych, najbardziej fundamentalnych prawd naszego istnienia. To, kim jestem, to, kto mnie stworzył, to, dla jakiego celu zostałem stworzony, to, jaką cieszę się godnością, kim jestem, jaki jest sens mojemu życiu, mojego życia i kto nadaje sens mojemu życiu, w jaki sposób przeżyć moje życie, żeby być szczęśliwym, w jaki sposób osiągnąć cel swojego istnienia, absolutne spełnienie wszelkich swoich najgłębszych tęsknot mojego istnienia, nie zachcianek, nie poszukiwaniu przyjemności, tylko tego, co jest istotą mojego istnienia, czyli życie w zjednoczeniu z Bogiem, życie dla Boga, to jest prawda. I to jest też prawda o Panu Bogu, kim On jest dla mnie, co uczynił dla mnie, jak bardzo zaangażował się w to, żebym ja osiągnął cel swojego istnienia. Gdyby to jest ta prawda, którą Duch Święty ma nam objawić. Dlatego ja często do tego nawiązuję, że Duch Święty dziś mnie, jego głównym zadaniem dzisiaj jest mi pokazać Jezusa, który żyje, który jest prawdziwym Bogiem, dobrym Bogiem, który jest Zbawicielem i jest zaangażowany w moje życie, w moją codzienność, w każdy aspekt mojego życia, w każdą drogę, którą kroczę, każde powołanie, które realizuję, po to, żeby wszystko to tak wydoskonalić, wynieść na taki poziom, żeby mnie to coraz bardziej do Boga zbliżało.
0: To jest takie niesamowite, proste sformułowanie, które strasznie wiele mówi. Nie zostawię was sierotami. Sierotą jest się wtedy, kiedy się traci rodziców, ma się tylko jednych rodziców. To oni człowieka na ten świat zapraszają. I tej relacji nikt i nic nie może zastąpić. Ona jest jedyna pod słońcem i niepowtarzalna. Jezus, mówiąc o tym, że nie zostawi nas sierotami, wie, jak ważny jest dla apostołów, dla tych, do których mówi. I to nie znaczy, że przyjdzie, jak to się mówi, macocha albo ojciec.
2: Ojczym.
0: Tak, albo ojczym. Nie. To on przyjdzie, on sam.
2: Tak. Niesamowite, dlatego że to, co pan tutaj, właśnie ten przykład, jest bardzo ważny z tego naszego życia społecznego, relacji rodzinnych. Jeżeli ktoś traci rodziców i nie znajdzie się nikt, kto mu tych rodziców zastąpi, w taki sposób możliwie najlepszy, weźmie odpowiedzialność za jego życie, to człowiek ten traci poczucie swojej tożsamości,
0: tak,
2: swojej wartości, traci sens swojego istnienia. Jezus wie, że my byśmy się pogubili momentalnie. Zresztą każdy z nas tego doświadcza po wielokroć w swoim życiu, być może nawet każdego dnia, a już przynajmniej każdego tygodnia. Nam jest bardzo łatwo pogubić się w tym życiu. Bardzo łatwo, kiedy tracimy z oczu Pana Boga, kiedy damy się omamić różnym tam pokusom, atrakcjom, błyskotkom i wejdziemy w przestrzeń ciemności, grzechu, to my momentalnie się rozsypujemy. Momentalnie tracimy poczucie równowagi. I to wszystko zaczyna być coraz bardziej byle jakie bezsensowne. Dlatego Jezus po to zostaje z nami, szczególnie przez to przepotężne działanie Ducha Świętego, żebyśmy my nigdy nie stracili swojego serca i umysłu, tej wiedzy o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: Dokąd zmierzamy? Te słowa jeszcze przy końcu mają taką tajemnicę w sobie. Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Czyli teraz zostaje nam wiara, zaufanie, otwartość na Ducha Świętego, ale ta zasłona spadnie. No właśnie, kiedy spadnie?
2: No właśnie, to tak już czuję, że pan zmierza do końca świata, proszę pana. Ale ona tutaj spada tak naprawdę w momencie, kiedy my się otworzymy na Ducha Świętego. Bo myślę, że tutaj Pan Jezus bardzo konkretnie mówi o zesłaniu Ducha Świętego. Wtedy spada zasłona. Kiedy żyjemy w Duchu Świętym, rozumiemy, kim jesteśmy. Rozumiemy, kim jest Ojciec, kim jest Syn, kim jest Duch Święty. Rozumiemy co On uczynił dla nas i do czego nas zaprosił. Rozumiemy swoje powołanie do tego, by być Jego uczniami i świadkami, żeby realizować to dzieciństwo Boże i dojrzewać do pełni człowieczeństwa właśnie w relacji z Bogiem. My to rozumiemy. I że Bóg nas nigdy nie opuszcza i że nam towarzyszy, bo to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie wiedzy, ale staje się to kwestią doświadczenia. Możemy doświadczyć mocy Boga działającego w naszej codzienności, kiedy pozwolimy Mu na to, żeby objawiał nam swoją obecność w naszym życiu. Czyli kiedy my współpracujemy z Nim, kiedy dbamy o to, żeby mieć czyste serce, kiedy stajemy przed Nim na modlitwie, kiedy Go adorujemy, kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy idziemy każdego dnia modląc się od samego początku: Panie Jezu, chcę ten dzień przeżyć razem z Tobą, poprowadź mnie w domu, w szkole, w pracy, poprowadź mnie w mojej rodzinie, zapraszam Cię do mojego małżeństwa, zapraszam Cię do mojego rodzicielstwa, zapraszam Cię do wszystkiego tego, czym żyję, a w czym jestem bardzo słaby i upadam, do mojego kapłaństwa Cię zapraszam. I proszę Cię o to, abym żył w mocy Twojego Ducha Świętego.
0: No i tą modlitwą kończymy te dzisiejsze rozważania. Bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście z nami. To wzruszające. Gdyby ktoś chciał wesprzeć audycję Księga, które powstają w Radiu Warszawa, to można wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i tam jest zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
3: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
7: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
8: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
9: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
8: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
9: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
6: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
5: To była autopromocja.

0: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sącze. Zbliża się godzina 10:30 i już za chwilę połączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie. Kontransmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Adam Nita, proboszcz tej parafii, a Słowo Boże wygłosi ksiądz Sebastian Musiał, wikariusz tej parafii.
1: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa,

0: Rok temu przeżywaliśmy dzień pierwszej Komunii Świętej. Wtedy Pan Jezus pod postacią chleba po raz pierwszy przyszedł do naszych serc. Był to dzień wielkiej radości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej parafii i dla całego Kościoła.
1: Od tego czasu minął już rok, przez który klękaliśmy przed ołtarzem, by przyjmować do swojego serca żywego Boga, Jezusa Chrystusa, naszego najlepszego przyjaciela.
2: W rocznicę pierwszej komunii przychodzimy, aby radosnym sercem dziękować Ci, Jezu, za dar Eucharystii, dziękować za każdą komunię świętą, którą przyjęliśmy i w której przychodziłeś i będziesz przychodził do naszego serca.
3: Siostry i bracia, włączmy się w to dziękczynienie. Dzieci, które dzisiaj przeżywają pierwszą rocznicę Komunii Świętej, dziękujmy za ten dar Eucharystii, w którym dzisiaj uczestniczymy. Dziękujmy za tą pełną miłości, czułości, obecność Jezusa w naszym życiu. Tą modlitwą otaczamy dzieci, rodziców, wszystkich zgromadzonych w tej Tarnowskiej Katedrze, ale również i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Siostry i bracia, wszystkie te intencje, które nosicie w sercu, składamy na ołtarzu i prosimy, aby Pan Jezus dotknął wszystkie obszary naszego życia swoją łaską, swoim miłosierdziem. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, z pokorą, z żalem uznajmy nasze słabości i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała tobie, Panie.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani go nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.

0: Tak wiele ostatnio działo się w życiu wspólnoty apostołów. Przecież jeszcze mają w pamięci te wydarzenia, które związane były z męką i śmiercią Chrystusa. Jeszcze brzmią w ich uszach słowa niewiast, które przybiegły od pustego grobu. Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Jakby przed momentem Jezus wszedł do wieczernika przez zamknięte drzwi i wyrzucał im, że nie wierzą. Jeszcze przed momentem szedł razem z dwoma uczniami do Emaus, jak i również sprawił, że połów się udał i jadł z apostołami śniadanie. To wszystko działo się tak szybko. Tak szybko czas ten płynął. Ale właściwie mimo tego upływu dla apostołów wydawało się, że to się nie skończy, że mistrz będzie z nimi na zawsze, że już pozostanie Jezus i nic ich nie rozdzieli, że będą razem. A tu nagle słyszą, jak i my w dzisiejszej Ewangelii, że jeszcze chwilę, a świat nie będzie mnie widział. Czyżby wszystko się miało skończyć? Czyżby Pan Jezus gdzieś się wybierał? Czyżby chciał zostawić wspólnotę, którą przed chwilą założył, Kościół? Czyżby chciał zostawić swoich apostołów, odejść? Jak oni sobie poradzą bez Niego? Jak bez Niego będą żyć? Jezus doskonale znał te lęki swoich apostołów. Wiedział, że są pełni obaw, jak będzie i co będzie. I Jezus dlatego zapowiada im, że nie zostawi ich sierotami, że mimo tego, że On odejdzie, to jednak przyśle im i całemu Kościołowi innego Pocieszyciela, Ducha Świętego, Ducha Prawdy, aby był z nimi na zawsze. Jednak kiedy mówił do nich te słowa, powiedział inne, bardzo gorzkie, wręcz przykre, bo mówi, że kiedy ześlę Ducha Prawdy, to świat przyjąć Go nie może, ponieważ nie widzi Ducha i nie zna Go. Trudne to były słowa, które wypowiedział do apostołów, ale jednocześnie prawdziwe. I dlatego dzisiaj, właśnie w ten dzień, kiedy spotykamy się na Eucharystii, na kilkanaście dni przed zesłaniem Ducha Świętego, warto sobie dzisiaj zadać pytanie, czy my znamy Ducha Świętego? Czy jesteśmy świadomi, że ta trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej jest z nami każdego dnia? Że jest z nami blisko? Że właśnie Duch Święty każdego dnia pomaga nam w naszych życiowych wyborach? I myślę, że takie pytanie również szczególnie powinny zadać sobie dzieci, wy drodzy, którzy obchodzicie dzisiaj pierwszą rocznicę Komunii Świętej. Tak jak właśnie zadać sobie, czy my wiemy, że właśnie Duch Święty jest razem z nami, wspomaga nas, ale właśnie też trzeba sobie zadać to ważne pytanie, jak przeżyliśmy ten rok od momentu, kiedy Pan Jezus zagościł w naszych sercach. Jaki był to rok? Czy chętnie przystępowaliśmy do Komunii Świętej? Czy było nam właśnie dobrze z Panem Jezusem? Czy robiliśmy wszystko, żeby żyć dobrze, żeby być grzecznymi, żeby móc jak najczęściej Pana Jezusa do swojego serca przyjmować? I warto właśnie dzisiaj takie pytanie sobie w ten wyjątkowy dzień postawić, właśnie w ten dzień rocznicy pierwszej Komunii Świętej, a my wszyscy postawmy sobie, jak powiedziałem wcześniej, to pytanie, czy znamy Ducha Świętego? Czy wiemy, kim On w ogóle jest? A przecież tyle o Nim napisano już w Piśmie Świętym. Przecież Duch Święty towarzyszył człowiekowi i światu od samego początku. Bo w Księdze Rodzaju czytamy, gdy ziemia była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. To Duch Święty pomagał prorokom, którzy głosili dobrą nowinę, dawał im natchnienie, prowadził ich. To z Ducha Świętego poczęła Maryja Jezusa, Bo przecież wyrzekł do niej anioł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które narodzi się, będzie nazwane Synem Bożym. Duch Święty towarzyszył Jezusowi w czasie Jego ziemskiej wędrówki. To On również jest tym, który napełnia Jezusa, który głosi Królestwo Boże, głosi o swoim Ojcu, głosi o miłości i o zbawieniu człowieka. To Duch Święty wołał właśnie przez Jezusa w synagodze: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Ale również Duch Święty, ten sam, wstąpił na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego. I nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty towarzyszył pierwszemu Kościołowi, temu właśnie za czasów apostołów, ale również towarzyszy i dzisiaj nam, tutaj, obecnemu Kościołowi, żyjącemu. Więc tyle o Nim napisano, a my wciąż nie znamy Go. Wciąż boimy się prosić w modlitwie o to, aby On nam pomagał. A dlaczego? Bo wydaje nam się ciągle nieznany, wydaje nam się ciągle obcy, daleki, nierealny. Nie możemy Go dotknąć, zobaczyć. Znamy Go tylko z wyobrażeń. Niby gołębica, ogień, woda, ale nie możemy dotknąć. A przecież Duch Święty towarzyszy każdemu z nas, Tobie i mnie. Od momentu, kiedy kapłan, polewając naszą głowę wodą, mówił: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wtedy każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego. A potem przyszedł ten sam Duch ze zdwojoną mocą w sakramencie bierzmowania, kiedy biskup wypowiadał: Przyjmij z nami dar Ducha Świętego. On przyszedł w siedmiu darach: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej i pobożności. Dlatego dziś tu zgromadzeni, i dzieci, i my dorośli, słuchacze przed radioodbiornikami, pamiętajmy, by nie bać się modlić do Ducha Świętego, byśmy pamiętali, że Duch Święty jest obok nas, mimo że Go nie widzimy. Tak samo nie widzimy powietrza, nie możemy Go dotknąć. A dzięki powietrzu żyjemy, jesteśmy, poruszamy się. Tak samo dzięki Duchowi Świętemu. Poruszamy się, jesteśmy. To Duch Święty, właśnie dzięki Niemu. I warto sobie to dzisiaj właśnie uświadamiać. Właśnie w tym czasie, kiedy przygotowujemy się do zesłania Ducha Świętego, by jeszcze bardziej świadomie przeżyć właśnie tą uroczystość. Uroczystość zesłania Ducha Świętego, świadomie. I pomyślmy jeszcze, kiedy wypowiadamy w każdą niedzielę, i wy też, drogie dzieci, kiedy wypowiadamy wyznanie wiary: wierzę w Boga Ojca, a pod sam koniec mówimy: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Że właśnie kiedy wypowiadam te słowa, wypowiadać je właśnie z wiarą, że wierzę rzeczywiście, że jest Duch Święty, że to nie jest tylko jakaś historia, ale On jest obecny. Dlatego nie bójmy się modlić do Niego. Módl się właśnie do Niego za siebie, za swoich bliskich, za tych, których spotykasz każdego dnia na swojej drodze. Módl się za pokój na świecie, w Europie, za papieża, za swoich duchownych, za swoje dzieci, za swoich rodziców. Proś, by Duch Święty oświecał. I wy, drogie dzieci, proście, kiedy macie jakieś trudności w szkole, czasem musicie podjąć jakąś ważną decyzję. Proście Ducha Świętego, aby wam pomagał, aby was wspierał, by zawsze tylko właśnie dobrze wybierać, aby ten wybór właśnie prowadził nas zawsze do zbawienia, do spotkania się z Panem Jezusem i w Komunii Świętej, ale kiedyś właśnie w wieczności. I kiedy wołamy w modlitwie: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków, pamiętajmy, że Duch Święty jest z nami. Amen.
1: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni w dzień zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy Bogu nasze wspólne prośby.

0: Módlmy się za papieża Leona XIV oraz wszystkich pasterzy Kościoła, aby Bóg wspierał ich swoją łaską i pomagał otwierać serca i umysły ludzi. Na Bożą miłość Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za księdza proboszcza oraz kapłanów pracujących w naszej parafii, aby Bóg wynagradzał ich trud posługiwania i sprawił, by ich życie było radosnym świadectwem obecności Boga w świecie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za dzieci, które obchodzą rocznicę pierwszej komunii świętej, aby czystość serca okazywały Bogu miłość i wdzięczność za dar Eucharystii. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za naszych rodziców, opiekunów, rodzeństwo i chrzestnych, aby Bóg obdarzał ich potrzebnymi łaskami i siłami w chrześcijańskim wychowywaniu swoich dzieci. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych wychowawców, katechetów, nauczycieli i tych, którzy uczą nas kochać Jezusa, aby zawsze byli wzorem Chrystusowej miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli wejść do chwały nieba i radować się wiecznym szczęściem w niebie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy kochali Ciebie, Boże, bliźnich i całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i przez tajemnicę paschalną Twojego Syna daj nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Panie Jezu, Ty jesteś naszym życiem. Przyjmij dary, które Ci niesiemy. Świecę, która jest znakiem naszej wiary, otrzymanej na chrzcie świętym. Spraw, Panie, aby wiara zawsze była obecna w naszych sercach. Kwiaty wyrażają naszą wdzięczność za dar życia i miłość naszych rodziców. Spraw, Panie, aby w naszych rodzinach panowała jedność i miłość. Foldery z pierwszymi piątkami miesiąca, które wyrażają naszą troskę o serce dobre i czyste. Spraw, Panie, aby zawsze było w nas pragnienie czystości serca. Chleb i wino, które za chwilę w eucharystycznej przemianie staną się Twoim ciałem i krwią. Spraw, Panie, abyśmy zawsze pragnęli tego chleba na naszej drodze do świętości.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia.
0: Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam radować wieczną Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz nas wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gwałci grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Kochany Jezu, w ten dzień radosny i wielki, w pierwszej komunii rocznicę, kieruję Jezu do Ciebie swe prośby i obietnice.
1: Niech one będą słowami wszystkich tu dzieci zebranych, nauczycieli, pasterzy i naszych rodziców kochanych.
2: Abyśmy zawsze w radości strzegli serca czystości, szczerze Boga miłowali i innym serce okazywali.
3: A Ty, o Matko Jezusa, strzeż bieli serca naszego i prowadź przez drogi życia, aż do bram szczęścia wiecznego.

Modlme se. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Proszę jeszcze usiąść i wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich. Na początku to serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przygotowali tę rocznicę pierwszej Komunii Świętej, Pani Barbarze, katechetce ze Szkoły Podstawowej nr 3, siostrze Małgorzacie, ale też serdeczne podziękowanie dla Was, drogie dzieci, dla Waszych rodziców, że dzisiaj w rocznicę, pierwszą rocznicę Komunii Świętej jesteście tutaj, że możemy się wspólnie modlić. W ogóle modlitwa wdzięczności to jest taka ważna modlitwa, bo ona otwiera serce i na Pana Boga, i na bliźnich. Nawet jeżeli ktoś przeżywa jakiegoś różnego rodzaju wątpliwości, trudności, gdy umie dziękować, to tym samym wzmacnia się i wiara, nadzieja, i miłość. Wczoraj w czasie próby mówiłem o tym i zapraszałem do tego, żeby od września jeszcze raz jakoś tak wejść głębiej w tajemnicę pierwszych piątków miesiąca.

Akademii Tarnowskiej. W ramach kiermaszu można nabyć domowe wypieki, a także skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na zakup prezentów dla dzieci z oddziału dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim imieniem Świętego Łukasza w Tarnowie. We wtorek na spotkanie zapraszam Radę Duszpasterską Parafii Katedralnej po mszy świętej wieczornej. W piątek na mszę świętą o godzinie 18, a potem na wieczór uwielbienia zapraszamy wszystkich chętnych, w tym uczestniczących w całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w katedrze. W sobotę przypada święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Jest to też dzień imienin biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Polecajmy pasterza naszej diecezji w modlitwie. W katedrze w intencji księdza biskupa będziemy szczególnie modlić się podczas mszy świętej w piątek o godzinie 18. W przyszłą sobotę na spotkanie zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Początek o godzinie 15 w katedrze. Spotkania w najbliższym tygodniu. Lektorzy w poniedziałek o 19, grupa młodzieżowa w piątek o 19, dziewczęca służba maryjna w sobotę o godzinie 9:30. Zapraszamy na nabożeństwa w ciągu tygodnia. Majówka codziennie o godzinie 17:30. Droga światła w piątek po mszy o 12:00. Godzinki do Matki Bożej. Dni powszednie z wyjątkiem poniedziałku o 6:30. W niedzielę o godzinie 8:00. Koronka do Bożego Miłosierdzia od poniedziałku do piątku o 15:00. Modlitwa różańcowa od poniedziałku do czwartku o 17:00. W sobotę o 11:30. Z soboty na niedzielę odbędzie się w Tarnowie Noc Muzeów, w którą włącza się również Bazylika Katedralna w Tarnowie, która będzie otwarta dla zwiedzających od 19 do 21. W trakcie zwiedzania będzie można zejść do krypty biskupów tarnowskich. Będzie też można posłuchać o historii katedry o godzinie 19:30. Szczegółowy program muzeów, Nocy Muzeów znajduje się na plakatach. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zaprasza na apel fatimski w dniu 13 maja na godzinę 20 i na sumę odpustową w przyszłą niedzielę o godzinie 11. Szczegóły na plakatach. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie zaprasza na spotkanie z autorami książki Instytut Teologiczny w Tarnowie 1838-2004 z księdzem doktorem Ryszardem Banachem oraz księdzem profesorem Antonim Żurkiem. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, w czytelni biblioteki o godzinie 16:00. W ramach wydarzenia przewidziane są krótkie wykłady księży profesorów, promocja książki oraz loteria książkowa. Wstęp wolny, więcej informacji na Facebooku biblioteki. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty katedralnej do wieczności odeszła Stanisława Ziaja, lat 89, z ulicy Polnej. Polecajmy jej duszę oraz zmarłych z naszych rodzin Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmijcie, siostry i bracia, Boże błogosławieństwo, niech ono nam towarzyszy i podczas tego Dnia Pańskiego, ale też i w tym tygodniu, który przed nami, we wszystkich sprawach, które trzeba nam podjąć. Oby wszystkie były, tak jak mówił ksiądz Sebastian w kazaniu, w Duchu Świętym.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia – Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia – Domosławickie Talenty. 24 kwietnia – Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja.
2: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
3: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
4: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
5: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
4: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
5: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
2: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
1: To była autopromocja.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Baż pięknie was pozdrowią moi ściewy. Z kazalnicy łochotnickiej, spod Turbaca, Górca, Lubonia, Magórek. Z pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pianiny. Siak moi kochani, to już szósto niedziela wielkanocna, kiedy razem chcemy medytować nad Ewangelią, którą usłyszymy w naszych kościółeckach. A jest to Ewangelia według świętego Jona. Tak pisał. Kiedy Jezus godł do swych uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie ta zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a inksego pocieszyciela wam do, co by z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć ta nie może, gdyż go nie widzi, ani nic go nie zna, ale wy go znacie. Godołek u was przebywołek i z wami godołem. Nie ostawię was sierotami. Przyjdę ku was, jest chwila, a świat nie będzie już miał oglądu, ale wy mnie widzicie. Gdyż ja żyję i wy żyć będziecie. A w owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje, a kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. Ja również, ja będę go miłował i objawię mu siebie. Mój pokochani, Pan Jezus w tej pięknej Ewangelii przypomina, skąd jest odwieczny Bóg. Że on i Ojciec to razem syćko jedność. I kto poznał Jezusa, poznaje też i Ojca Niebieskiego. Pan Jezus przypomina, że przyszedł ty na świat po to, co by poznał świat Boga Ojca. Ale też Pan Jezus zapowiada zesłanie już Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Tego, co oświeca nasze serduszka, tego, który nas będzie prowadził. Pan Jezus z tej Ewangelii przypomina, że On, Jezus, daje nam miłość, co by my umiłowali Boga w Trójcy Przenajświętszego. I to jest piękne, kiedy przychodzimy ku Jezusowi, przychodzimy do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli do całej Trójcy Przenajświętszej. Trzeba nam dzisiaj, moi pokochani, na nowo zapatrzeć się w Chrystusa, tego, który niejako nieustannie trwa w jedności z całym Bogiem Trójcy Przenajświętszej, i On uczy nas tej wielkiej miłości. I Pan Jezus tak ładnie zakończył, że ja będę miłował i objawię imię Boga, objawi miłość boską. Niech ta nasza miłość ku Chrystusowi będzie wyrazem wdzięczności za chłodź, jakie dary, za chłodź, jakie łaski, które otrzymujemy od dobrego Boga. Co u nas, moi pokochani, na Podhalu? No, już się wiele dzieje i tych religijnych, przepięknych spraw, kiedy ta komunia w tych białych strojach przybywamy ku Jezusowi Eucharystycznemu. Spojrzymy na te dzieciątka, pięknie chodzą w tych strojach góralskich. Wspominamy tu naszą pielgrzymkę tych dzieci komunijnych do sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskównej. Przepięknie się tam modliły, tak pięknie po góralsku też zaśpiewały błogosławionej Karolince. A teraz wspominam przepiękny ten nasz czas. Miesanie Łowiec odbył się wczoraj na Jamnym. Wiele tych gości, turystów przybyły, no i tych łowiecek, kiedy przysły tam przyprowadzone, przywiezione, bo prawie ich 1000 tych łowiecek,
I kiedy po mszy świętej my się zeszli do Kosorza, trzykrotnie chodziły w kółeczku wobec drzewka świętego i baca i jomy je święciły, łokadzali, co by te wielki złości nie przychodziły ku nich. Jest to taki piękny znak. No i tam tys zaśpiewałem tym łowiecką bacy i syćkim zebronym. Hej wy moje łowiecki, kaj was pasu bedo.

I tak, czanom dzisiak, ciesy cię ze momy, ten piękny zwycaj miesania łowiec wypasu, gdyć te łowiecki to ty jest piękna tradycja, naska tożsamość, moi pokochani. Ponadto w tym tygodniu wiele się też dzieje. W najbliższą sobotę spotykamy się jako Związek Podhalan na Łobidzy, przepiękna wiosecka. Badamy tam w górach, za tak zwaną Zagórą, jest kaplicka i tam będzie msza i majówka. I tam też będziemy się modlić, będziemy wyśpiewywać Glorie Maryi, ale też te nasze posiady góralskie będą płynąć do nieba za choć jakie dary. A w przyszłą też niedziela z uroczystości urodzinowe papieża Jana Pawła Wielkiego, chociażby i u nas w Gazdówce Wojtyłowej, tam na Skałce, też będziemy się tam spotykać. Choć co się dzieje, moi ściewy, ale o was syczki pamiętą w modlitwie, zapewnią was o chorych, cierpiących, o syczkich dzieciach komunijnych, które tak pięknie wyglądacie w tych strojach, tej bieluczki, to znak, że my chcemy Jezusa nosić w serduszku na całe życie. Niech ta Pan Jezus wam wszystkich pobłogosławi, a Matka Boska, gaździna, nasza umajona Maryja, niech nas prowadzi tą druską, to po góralsku się mówi chłodnicką, ku Bogu, ku Jezusowi. Łastańcie mi ta zdrowi, bo za was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz ochotnicy górnej.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to dwie dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 10 maja i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
2: Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
2: Dzień dobry.
1: Pierwsze życzenia chcemy dziś skierować do Jego Ekscelencji księdza biskupa Andrzeja Jerza, pasterza naszej diecezji, który 16 maja będzie obchodził imieniny.
2: Czcigodny księże biskupie, w imieniu dyrekcji pracowników diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy wyrazić najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, siły i wytrwałości. Życzymy niesłabnącej wiary, która pozwala pokonywać wszelkie trudności, nadziei, która nie zawodzi i miłości, która wszystko zwycięża. Niech Duch Święty nieustannie prowadzi księdza biskupa przez trudy pasterskiej posługi, obdarzając siłą, mądrością i wytrwałością. Życzymy również obfitości łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz ludzkiej życzliwości na każdy dzień. Szczęść Boże!
1: Życzą dyrekcja i pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu TGD Niepojęta Łaska.

0: O uwagę prosimy panią Marię Gwóźdź z Woli Rogowskiej.
1: Z okazji Twojego święta pragniemy, abyś otrzymała tyle szczęścia, ile dajesz innym. Niech serce zawsze będzie pełne miłości, a życie nie przestaje Cię zaskakiwać. Niech każdy dzień przynosi Ci radość i ciepło, a doświadczenie rozświetla drogę do pasji.
0: W dniu 60. urodzin z serca płynące życzenia składają syn Jarek, syn Łukasz z rodziną oraz mama Genowefa. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Jestem na emeryturze.

0: O uwagę prosimy księdza Stanisława Ryza, proboszcza parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej.
1: Czcigodny księże Stanisławie, przyjmij najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin, obfitości łask bożych, zdrowia oraz nieustającej opieki Matki Bożej. Cieszymy się z tej nowej funkcji, do której Pan Bóg Cię powołał i jesteśmy przekonani, że dzięki Twojemu pasterzowaniu wiele dobrych rzeczy wydarzy się w parafii Ochotnica. Niech Duch Święty, który dał Ci nie 7 darów, ale 77 darów, pozwoli im wszystkim ukazać się w Twych działaniach. Życzymy serc gotowych przyjść z pomocą zawsze wtedy, kiedy będzie trzeba, ludzkiej wdzięczności i życzliwości. Zostałeś proboszczem i jest to zaszczytna funkcja, ale i odpowiedzialna. Niech Matka Boża wspiera Cię w trudach tej posługi, a wszystkie plany doczekają się realizacji. Oddajemy Cię wraz z modlitwą w jej opiekę i dedykujemy pieśń To Matka ukoić może Twe serce. Szczęść Boże!

0: O uwagę prosimy panią Anię Zegar z Tarnowa.
1: Masz 18 latek, to już fakt. Jesteś teraz wolna jak ptak. Przyjmij najserdeczniejsze życzenia, marzeń wszystkich spełnienia. Tysiące chłopaków dookoła, byś zawsze była wesoła. Byś nigdy starych przyjaciół nie zapominała i do 100 latek na tym świecie dotrwała.
0: Życzą babcia Grażyna, dziadek Tadek, wujek Tomek, kuzynka Wiktoria oraz ojciec chrzestny. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Kombi Słodkiego Miłego Życia.

0: O uwagę prosimy pana Dawida Wójcika z Wielkiej Wsi.
1: Kochany Dawidzie, z okazji twoich 18 urodzin życzymy ci, aby każdy dzień był pełen pasji, marzeń i radości. Niech dorosłość przyniesie ci odwagę w realizowaniu planów, mądrość w podejmowaniu decyzji i ludzi, którzy zawsze będą blisko. Idź przez życie z uśmiechem, wrażliwym sercem i wiarą w siebie. Niech słowa mają znaczenie, niech cisza przynosi ci spokój, a ludzie dobro, do którego warto wracać. Idź przez życie uważnie, z miłością i nadzieją, bo najpiękniejsze wciąż jest przed tobą.
0: Życzą rodzice, siostra Lilianna i dziadkowie, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Wciśnij gaz.
2: Ręce w górę!

0: W dniu 3 maja pierwszą komunię świętą przyjęła Milenka Dębicka z Zalasowej.
1: Dziś pragniemy upamiętnić ten szczególny dzień, składając Tobie raz jeszcze gratulacje i życzenia. Wielu łask Bożych, niech w każdej chwili Twojego życia strzeże Cię dobry Bóg. Niech Jego miłość będzie odtąd drogowskazem na całe długie życie, a Twoje serce pozostanie ufne i czyste, przepełnione spokojem, radością, mądrością i miłością w otoczeniu kochających Cię osób wokół Ciebie. Niech ten wyjątkowy dzień pozostanie na zawsze w Twojej pamięci, a obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej będzie odtąd początkiem nowego, lepszego życia. Bądź szczęśliwa i abyś nigdy nie zwątpiła w dobro, które Cię spotkało. Wiedz, że jesteś kochana.
0: Dumni z Ciebie i pełni radości najbliżsi, chrzestny i dziadkowie, muzycznym upominkiem będzie piosenka Ty Jezu na mnie dziś spojrzałeś.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Sterkowiec z Łowczowa.
1: Z okazji imienin oraz zbliżających się urodzin składam ci, kochana mamo, najserdeczniejsze życzenia. Spokoju, radości i wszelkiej pomyślności. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a życie obdarzy cię życzliwością, miłością bliskich oraz spełnieniem wszystkich marzeń. Kochana mamo, dziękuję ci za twe dobre serce, troskę, wsparcie, które dajesz każdego dnia. Niech nigdy nie zabraknie ci siły, pogody ducha oraz wielu pięknych chwil w gronie najbliższej rodziny. 100 lat w zdrowiu, szczęściu i miłości oraz opieki Matki Boskiej Tuchowskiej.
0: Życzy syn Piotr z rodziną, a do życzeń dołącza piosenkę Kiedy zakwitnie cicha polana.

0: O uwagę prosimy panią Rozalię Mądrzyk, której chcemy przekazać życzenia w dniu 90. urodzin.
1: Kochana Matko Chrzestna, w dniu tak wyjątkowego jubileuszu 90-lecia chcę Ci podziękować za to, że jesteś. Dziękuję za Twoje dobre serce, ciepłe słowa i mądrość, którą dzielisz się przez te wszystkie lata. Twoja obecność w moim życiu jest dla mnie wielkim darem. Życzę Ci przede wszystkim zdrowia, spokoju ducha i mnóstwo powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech rodzina otacza Cię miłością, na jaką zasługujesz.
0: Podpisany Chrześniak z żoną. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Damiana Choleckiego Żyj nam przez długie lata.

0: O uwagę prosimy Jakuba Kądzielawę z Wałrudy, który 3 maja przyjął pierwszą komunię świętą w kościele w Woli Radłowskiej, a 5 kwietnia obchodził 10 urodziny.
1: Kochany Kubusiu, z tych wyjątkowych okazji pragniemy Ci złożyć najpiękniejsze życzenia. Przeżywamy wraz z Tobą radość pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem. Nie utrać nigdy tej radości i jedności, jakiej udzielił Ci w dniu pierwszej komunii świętej. Przyjmuj go często do swojego serca, a ten, który jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem, będzie prowadził Ciebie przez całe życie. Niech Najświętszy Sakrament napełnia Twą duszę łaską, a serce pokojem i miłością każdego dnia.
0: Życzą chrzestny, babcia i wujek Krzysztof. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Boża miłość wypełnia mnie.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
3: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To była autopromocja.
6: O uwagę prosimy panią Stanisławę Wojnarowską z Tarnowa.
7: Droga Stasiu, z okazji 70. urodzin przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy kolejny dzień Twojego życia będzie dla Ciebie pomyślny i szczęśliwy, pełen miłości, wiary i ufności. Z optymizmem zerkaj w przyszłość, a z radością w przeszłość. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia, a Pan Bóg niech Ci zawsze błogosławi, obdarza zdrowiem i potrzebnymi łaskami na dalsze lata życia.
6: Życzy rodzeństwo Urszula, Małgorzata, Teresa, Henryk, Bogdan z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Edwarda Hulewicza, Serdeczne życzenia.

0: O uwagę prosimy panią Genowefę Dziedzic z Łąkty Górnej.
1: Kochana mamo, najukochańsza babciu, 80 lat. To nie tylko piękny wiek, ale przede wszystkim historia pełna miłości, troski i poświęcenia. Dzięki tobie nasze życie jest cieplejsze, spokojniejsze i pełne dobra. Dziękujemy ci za każdy uśmiech, za każdą dobrą radę, za twoje serce, które zawsze było dla nas otwarte. Za to, że jesteś przy nas, niezastąpiona, wyjątkowa, jedyna taka na świecie. Życzymy ci, aby każdy dzień był przepełniony spokojem, zdrowiem i poczuciem, jak bardzo jesteś kochana. Niech otaczają cię ludzie, którzy będą oddawać ci choć część tego dobra, które ty dajesz innym przez całe życie. Dziękujemy, że jesteś, bo bez ciebie nasz świat nie byłby taki sam. Kochamy cię całym sercem.
0: Podpisani syn, córki, zięciowie i wnuki. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Usiądź ze mną przy kawusi.

0: jakaś postać rozczochrana.
1: A to przecież była mama. Każde zdjęcie to opowieść, każda chwila

0: O uwagę prosimy panią Ewę Prus z Gosprzydowej.
1: Droga Ewo, w dniu Twojego święta pragniemy Ci życzyć, by każdy dzień był pełen miłości, ciepła i nieskończonych chwil spędzonych z tymi, których kochasz. Niech droga, którą podążasz, zawsze otacza Cię blaskiem szczęścia, a wiatr niesie niekończące się chwile, które zaskakują, inspirują i zachwycają. Aby uśmiech na Twej twarzy gościł, niech się spełni rychło każde Twe marzenie, a smutek i cierpienie pójdą w zapomnienie. Niech Pani Gosprzydowska otacza Cię płaszczem swej opieki, wypraszając potrzebne łaski na każdy kolejny dzień życia.
0: Tego Ci z serca życzą przyjaciele oraz dedykują piosenkę Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy panią Michalinę Bożęcką z Koszyc Wielkich.
1: Kochana jubilatko, z okazji 89. urodzin życzymy ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa. Życzymy również radości, dużo powodów do uśmiechu, spełnienia marzeń oraz opieki Matki Najświętszej. Niech

0: twoje dni upływają w jasnej, pełnej pokoju atmosferze, a najbliższa przyszłość niech przyniesie wszystko to, czego pragnie twoje serce.
1: Życzą opiekunka oraz syn Jan. Do życzeń dołączają piosenkę Głęboka studzienka.

0: O uwagę prosimy pana Dawida ze Zjednoczonego Królestwa.
1: Kochany jubilacie, z okazji twoich czwórkowych urodzin przesyłamy ci bukiet najpiękniejszych życzeń. Życzymy dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Niech to, co piękne i wymarzone, będzie w twoim życiu spełnione. Jeszcze jest przed tobą wiele. Ważne, byś nigdy nie przestał być sobą. Żyj uważnie i po swojemu. Życzymy ci spełnienia najskrytszych marzeń i samych przyjemnych zdarzeń, abyś z optymizmem patrzył w swoją przyszłość. Życzymy ci sukcesów na wszystkich płaszczyznach i pomyślności w realizacji zaplanowanych przez ciebie celów. Życzymy, aby otaczali cię sami dobrzy ludzie, bo to oni sprawiają, że życie staje się piękniejsze. Życzymy ci również, aby dobry Bóg prowadził cię każdego dnia, a Jego miłość dawała ci siłę i nadzieję. Niech Matka Boża i twój patron Dawid otaczają cię swoją opieką na dalsze lata twojego życia.
0: Życzenia przesyła Małgorzata z rodziną z Opola oraz dedykuje piosenkę Polskie Kwiaty.

0: O uwagę prosimy pana Marka Niemca z Ryglic.
1: Dziś w sercach naszych wielkie wzruszenie, bo świętujemy twoje urodzinowe marzenie. 65 lat minęło jak jedna chwila, a każda z nich piękna i wyjątkowa była. Niech zdrowie wiernie przy tobie trwa, a każdy dzień radość nową da. Niech uśmiech gości na twej twarzy, niech los cię szczęściem obdarzy. Bliscy niech będą zawsze przy tobie, bo miłość skarbem jest w każdej osobie. Twoja droga to siła i wiara, twoje serce to przystań pełna miłości i czaru. Twoje życie to dar, który wzbogaca nasze dni. Z wdzięcznością świętujemy razem z tobą dziś. Z całego serca dziękujemy ci.
0: Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życzą żona i córka, a do życzeń dołączają piosenkę Zanim świt zabierze sny.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława, kawę z niecieczy.
1: Drogi bracie, szwagrze i wujku kochany, w dniu urodzin bądź roześmiany. Niech ci zdrowie dopisuje, a świat pięknem zaskakuje. Masz już 73, lecz wciąż młody jesteś ty, bo ciekawość w tobie żyje, nowe rzeczy odkryć bije. Komputer, internet to twój świat, gdzie informacji cały grat. A gdy aparat w ręce masz, to chwile piękne łapiesz w czas. Niech ci światło zawsze sprzyja, piękne zdjęcie nie omija. Twój codzienny dzień jak kadr złoty, pełen szczęścia i ochoty. A gdy w sadzie coś zaszczepisz sprawą, dbasz o drzewka z wielką sławą. U siostrzeńców piękny plon, twoich rąk to dobry ton. Niech więc rosną drzewa zdrowo, niech owocują ci kolorowo, a ty ciesz się każdym dniem z uśmiechem i marzeń snem. Dużo zdrowia, radości, spokoju, uśmiechu w sercu i wokół pokoju. I niech się spełni, co tylko chcesz, bo na to wszystko naprawdę zasługujesz też.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają siostra Jadzia Kwaśniak z mężem Jankiem, Joanna Syrek z mężem Dawidem, Grzegorz Kwaśniak z żoną Klaudią, Szymonek, Wojtuś i Kacperek mocno wujka ściskają i przesyłają buziaki. Muzycznym upominkiem będzie miks Walczyków Biesiadnych Klaudii Chwołka.

0: O uwagę prosimy panią Cecylię Wąż z Gruszowa Wielkiego, dla której napłynęły życzenia z okazji 70. urodzin.
1: Kochana mamo, to dzięki tobie wiem, czym jest prawdziwa miłość, siła i odwaga. Dziś życzę ci, byś czuła się kochana każdego dnia, by twoje serce zawsze było przepełnione spokojem, a życie pięknymi chwilami.
0: Te życzenia przesyła córka Magdalena z mężem i dziećmi, a muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Drosel, Ukochana Mamo.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Laboka z Niecieczy.
1: Drogi solenizancie, przyjmij najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i radości. Niech każdy twój dzień będzie pogodny i spokojny. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. A Matka Boża ma cię w swojej opiece. Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Uzupełnieniem przekazanych słów będzie dedykacja muzyczna. Piosenka zespołu Duo Phoenix. Życzenia dla ciebie.

0: O uwagę prosimy księdza Stanisława Wąchałę, proboszcza parafii Nieciecza.
1: Czcigodny księże proboszczu, w dniu Twoich imienin przyjmij serdeczne życzenia oraz podziękowania za Twoją obecność wśród nas i za wierną posługę duszpasterską w naszej parafii. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i dodaje sił do podejmowania ciągle nowych wyzwań. Niech zawsze towarzyszy Ci Boża łaska i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie, a Matka Boża niech otacza Cię swoją nieustanną opieką.
0: Życzy parafianka, a muzycznym upominkiem będzie Barka w wykonaniu Anny Marii Jopek.

0: kierowcy zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie!
0: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
4: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
3: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: A kto to?
9: To Jan Sebastian Bach.
8: A gdzie to?
9: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
8: A co to?
9: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
8: A, to ja też chcę!
9: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
8: Ło, to super!
9: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
10: Po reklamie.
11: Uwaga, prosimy panią Zofię Majkę z Górki.
12: Kochana mamo, babciu i prababciu, z okazji 77. urodzin i imienin chcemy Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, spokoju ducha i wielu pogodnych dni wypełnionych ciepłem, uśmiechem oraz obecnością bliskich osób. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci dużo radości, a serce niezmiennie pozostaje młode i pełne nadziei. Dziękujemy za Twoją miłość, mądrość i wszelkie dobro, którego od Ciebie doświadczamy. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi na dalsze lata życia.
11: Życzą córka z mężem i wnukami i prawnukami Kacperkiem i Wiktorkiem. Muzyczną dedykacją będzie piosenka zespołu Skalar, Droga Mamo.

0: O uwagę prosimy pana Kazimierza Skowrona z Lubiczka.
1: Kochany tato, z okazji 70. urodzin pragniemy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i uśmiechu na każdy dzień. Samych radosnych chwil, spełnienia marzeń i radości na dalsze lata.
0: Życzą syn Krzysztof z rodziną, syn Łukasz z żoną, syn Marcin, syn Marek z rodziną oraz żona Helena. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Adama Chroli, tego co najlepsze.

0: O uwagę prosimy pana Kazimierza Kuklewicza z Woli Radłowskiej.
1: Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, zdrowia i wiele pociechy dla taty oraz teścia.
0: Składają syn Piotr z żoną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andrzeja Rybińskiego Nie liczę godzin i lat.

0: O uwagę prosimy panią Genowefę Boksa, panią Marię Gwóźdź i panią Barbarę Stępak.
1: Dla trzech wyjątkowych mam z okazji święta Dnia Matki życzenia składają dzieci, wnuki i prawnuki, życząc dużo zdrowia, miłości i uśmiechu na co dzień oraz błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Dziękujemy za trud i wychowanie przez całe nasze życie.
0: Muzyczną dedykacją będzie piosenka Zenka Martyniuka Mamo, jesteś jak anioł.
2: Byłaś przy mnie.

0: O uwagę prosimy Państwa Annę i Grzegorza Pysno z Iwkowej, którzy świętują 10. rocznicę ślubu.
1: Kochani jubilaci, bądźcie wierni swoim ciałom, niczym wzniosłym ideałom. Nie budujcie muru z cegły, w tym jedynie murarz biegły. Pamiętajcie o rocznicach, nie świętujcie ich przy pizzach. Dręczy was chrapanie nocą? Można szturchnąć, tylko po co? Gdy różnica zdań dość spora, wynajmijcie mediatora. W namiętności co dzień trwajcie, gdy przygasa, rozpalajcie. Gdy wam zgody nic nie bełta, nie zarobi terapeuta. U sąsiadki wrót nie stójcie, tajemnice swe szanujcie. Niech nie martwi was frasunek, na frasunek dobry trunek. A gdy siwe będą głowy, damy wam poradnik nowy.
0: Najserdeczniejsze życzenia kolejnych pięknych rocznic przesyłają rodzice oraz rodzeństwo wraz z rodzinami. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu MIG Przy mnie bądź.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Wielgus z Nieczajnej Górnej.
1: Kochana babciu, z okazji twoich 80. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, spokoju i niegasnącej

0: energii, która jest od zawsze Twoim znakiem rozpoznawczym. Dziękujemy Ci za Twoją troskę, za to, że można na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Niech kolejne lata przyniosą Ci satysfakcję, radość i dumę z tego, jak wiele dobrego dajesz innym każdego dnia.
1: Z najlepszymi życzeniami, Twoja rodzina, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Piotra Szczepanika Kochać.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Górala z Jadownik.
1: W dniu imienin życzę Ci trafnych wyborów, spokoju ducha i wewnętrznej wolności, abyś zawsze kroczył własną drogą, nigdy z niej nie zbaczając. Dużo radości, zadowolenia z siebie, szczęścia i pomyślności, abyś zawsze robił to, co Cię interesuje i pamiętał, że jesteś dobrym człowiekiem. Jestem z Ciebie dumna.
0: Tego życzy Ci mama Maria oraz dedykuje piosenkę Baciaru w Połówki serc.

0: O uwagę! Teraz prosimy Aleksandrę i Wiktora Grajcar ze Szczepanowic, którzy dziś przyjęli pierwszą komunię świętą.
1: Kochani Oleńko i Wiktorku, pierwsza komunia święta to jeden z najpiękniejszych i najszczęśliwszych dni w życiu. Wasze pierwsze tak bliskie spotkanie z Panem Jezusem. W tym szczególnym dniu życzymy Wam, abyście zawsze kroczyli drogą Jezusową, czyli drogą prawdy, miłości i wiary. A dobry Bóg niech zawsze ma Was w swojej opiece, aby Wasze serduszka były bez skazy, a miłosierny Jezus zamieszkał w nich na zawsze. Gorąco życzymy Wam, aby błogosławieństwo, miłość i Boża łaska spływające na Was w dniu pierwszej Komunii Świętej pozostały z Wami na zawsze.
0: Życzą mama, wujek Mateusz, babcia Maria, chrzestni Dariusz i Tomasz Kula oraz kuzyn Maksiu. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Uroczysty Dzień Komunii.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Wielosik z Zabrzeża koło Łącka.
1: Kochana mamo, z okazji urodzin i imienin życzę ci przede wszystkim zdrowia, spokoju i pogody ducha. Niech każdy dzień przynosi ci radość, uśmiech i poczucie, jak jesteś kochana i ważna. Dziękuję ci za troskę i miłość. Niech otaczają cię tylko dobrzy ludzie, a serce zawsze będzie pełne miłości.
0: Wszystkiego, co najpiękniejsze, życzy córka Beata oraz dedykuje piosenkę Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Chudyba z miejscowości Mokrzyska.
1: Z okazji imienin życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, radości i spełnienia marzeń, by każdy dzień przynosił radość, a marzenia spełniały się jedno po drugim. Mnóstwo uśmiechu, słońca i radości, a w sercu dużo miłości. Życzymy ci, by każda łza w twoim życiu była łzą szczęścia. Niech każdy kolejny rok życia będzie jeszcze piękniejszy, pełen dobra, spokoju i spełnienia. Wszystkiego, co najlepsze w tym pięknym dniu.
0: Życzenia przesyłają siostra Maria z rodziną, mąż Marian, córka Aneta oraz syn Marek z rodzinami. A do życzeń dołączają piosenkę Ireny Jarockiej Odpływają kawiarenki.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Serdeczne życzenia, gorące, cieplutkie jak słońce, przesyłamy Zosi Kwiek z Siemiechowa.
2: W Siemiechowie między górkami i dolinami mieszka pewna młoda dama, śliczna, wesoła i bardzo kochana. Pięknym imieniem Zosia nazwana. Życzenia imieninowe przesyłamy Tobie, Zosiu miła, byś zawsze, zawsze była szczęśliwa. Niechaj Twoje serduszko nigdy się nie smuci i niech Ci zawsze towarzyszy serdeczny uśmiech ludzi. Niech Tobie, Zosiu, Pan Bóg błogosławi i codziennie obdarza potrzebnymi łaskami, dobrym zdrowiem, mądrością i zdolnościami, szczęściem, miłością i marzeniami. Niech Twoje dzieciństwo będzie jak najlepsze. Spełnione marzenia będą najpiękniejsze, a my, Twoi bliscy z serca, zapewniamy, że mocno i gorąco bardzo Cię kochamy. Niech Święta Zofia, Twoja patronka w niebie, chroni przed przykrościami Ciebie, a Matki Bożej dobre oczy czuwają nad Tobą w każdy dzień i w nocy. Przyjmij buziaków tysiące. Ty nasze kochane słońce, rozjaśniaj swym uśmiechem każdy nasz dzień, Zosiu. Bardzo kochamy Cię.
1: Twoi rodzice, rodzeństwo i dziadkowie, muzycznym upominkiem będzie piosenka małego TGD Góry do Góry.

0: O uwagę prosimy panią Władysławę Zięba z Bruśnika.
1: Niech ten radosny, wspaniały dzień na zawsze troski odsunie w cień. Niech się do ciebie śmieje świat blaskiem szczęśliwych i długich lat.
0: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 65. urodzin dla Władysławy Zięba z Bruśnika przesyła mąż oraz dzieci z rodzinami, dedykując piosenkę zespołu Baciary 7 czerwonych róż.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Władysławę Zięba z Brusnika.
1: Najwspanialsze życzenia zdrowia, uśmiechu, radości, błogosławieństwa Bożego i długich lat życia.
0: Składają z okazji urodzin dla Władysławy Zięba z Brusnika swatowie Bernadeta i Bronisław Zaklikiewicz z Kąśnej Górnej oraz dedykują piosenkę zespołu Pogórzanie z Jastrzębi, Chłopca Jastrzębiana.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Rąpała z Łoponia.
1: Kochana Stasiu, z okazji imienin przesyłamy ci bukiet najpiękniejszych życzeń. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, sił i radości. Życzymy ci również, aby spełniły się twoje najskrytsze marzenia, aby otaczali cię tylko życzliwi ludzie, aby każdy twój dzień był radosny, pogodny, przepełniony dobrym samopoczuciem i uśmiechem. Niech Matka Najświętsza osłania cię płaszczem swojej opieki i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzenia przesyłają rodzice, siostra Grażyna oraz siostrzenice Oliwka, Patrycja, Anna i Natalcia oraz Nesia. Do życzeń dołączają piosenkę Raz na dwa, na trzy.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych.

0: 99 urodzin. Składamy Ci najpiękniejsze życzenia od wszystkich dzieci i wnuków, którzy tak bardzo Cię kochają. Dziękujemy za Twoje ciepło, troskę, mądrość i wszystkie chwile, które dzięki Tobie są dla nas tak wyjątkowe. Jesteś sercem naszej rodziny, jej siłą i najpiękniejszą historią. Życzymy Ci dużo zdrowia, spokoju, uśmiechu na każdy dzień oraz tego, byś zawsze czuła, jak bardzo jesteś dla nas ważna i kochana. Niech każdy dzień przynosi Ci radość i otacza Cię nasza bliskość, wdzięczność i miłość.
1: Życzą córka Zofia, wnuk Marcin i wnuk Dominik z żoną Asią. Do życzeń dołączają piosenkę Anny Jantar, Żeby szczęśliwym być.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Olszówkę z Lisiej Góry.
1: Kochany tato, w dniu twoich imienin pragniemy złożyć ci najpiękniejsze życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi ci każdego dnia, obdarza swoją łaską i prowadzi przez życie spokojem oraz radością w sercu. Dziękujemy za twoją mądrość, cierpliwość i niezawodne wsparcie, które kształtują nasze życie. Życzymy ci zdrowia, pogody ducha i nieustającej energii. Niech twój święty patron oręduje za tobą u Boga, wypraszając wszelkie potrzebne łaski, a anioł stróż niech czuwa nad tobą na każdym kroku. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Życzenia składają córki Lidia i Katarzyna oraz dedykują piosenkę Eleni Po słonecznej stronie życia.

0: O uwagę proszony jest pan Tadeusz Pieroń z Dąbrowy Tarnowskiej.
1: Kochany mężu i tatusiu, z okazji twoich 75. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, które pozwoli ci cieszyć się każdym dniem, spokoju ducha oraz niegasnącej radości życia. Niech każdy kolejny rok przynosi ci dumę z przeżytych chwil i satysfakcję z pięknej drogi, którą przeszedłeś. Niech otacza cię zawsze ciepło bliskich, a uśmiech nie znika z twojej twarzy. Życzymy ci wielu kolejnych lat w zdrowiu, pełnych pogody ducha, spełnionych marzeń oraz chwil spędzonych w gronie tych, którzy cię kochają.
0: Życzą żona Zofia i córki z rodzinami oraz dedykują piosenkę kapeli System Zagrajcie mi.

0: O uwagę prosimy Eryka Rudzińskiego z Więckowic, który tydzień temu w kościele parafialnym w Wojniczu przyjął pierwszą komunię świętą.
1: Kochany Eryku, pierwsza komunia święta to jeden z najpiękniejszych i najszczęśliwszych dni w życiu. Twoje pierwsze tak bliskie spotkanie z Panem Jezusem. Życzymy Ci, abyś zawsze kroczył drogą Jezusową, czyli drogą prawdy, miłości i wiary. A dobry Bóg niech zawsze ma Cię w swojej opiece. Gorąco Ci życzymy, aby błogosławieństwo, miłość i Boża łaska spływające na Ciebie w dniu pierwszej komunii świętej pozostały z Tobą na zawsze.
0: Życzenia przesyłają matka chrzestna, babcia Ania i dziadek Roman oraz dedykują piosenkę Już gościsz Jezu.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą ksiądz Maciej Sidor,
1: ksiądz Maciej Śmigacz,
0: ksiądz Andrzej Dyl,
1: ksiądz Andrzej Mikulski
0: i ksiądz Andrzej Rams. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
0: Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
2: Miło nam powitać słuchaczy audycji poświęconej życiu i działalności świętego Stanisława Papczyńskiego. Nagrania powstały z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Pragniemy, aby nasze radiowe spotkania przybliżyły postać świętego pochodzącego z parafii Podegrodzie, jego działalność, dzieła oraz czasy, w których przyszło mu żyć.

0: Święty Stanisław Papczyński wyrósł ponad przeciętność w czasach XVII wieku. Z prostego pasterza owiec, dzięki ustawicznemu osobistemu wysiłkowi, wielkiej sile wewnętrznej, darze łaski Bożej, którą otrzymał, był pierwszym założycielem rdzennego polskiego zakonu kleryckiego. Mimo osobistej prostoty wyrósł na człowieka, który miał rozległe kontakty. Najdostojniejsi spośród nich to nuncjusz apostolski Antoni Pintelli, późniejszy papież Innocenty XII, król Jan III Sobieski, biskup Stefan Wierzbowski, także biskupi ordynariusze diecezji krakowskiej, płockiej, chełmickiej, wybitni kapłani, przełożeni zakonów, wśród nich opat Świętego Krzyża na Łysej Górze, Krystian Stanisław Mirecki, reformator dominikanów ojciec Ambroży Skopowski, przełożony Filipinów ojciec Stanisław Ligenza, przeor Kamedułów i wielki przyjaciel Papczyńskiego ojciec Franciszek Wilga i wielu innych.
1: O życiu ojca Stanisława Papczyńskiego opowiada ksiądz prałat Józef Wałaszek.
0: Ojciec Stanisław Papczyński to przede wszystkim mąż głębokiej wiary. Całe życie potwierdzało, że był człowiekiem głębokiej, prostej wiary. Niezwykła pobożność. Jego postawa cechowała gorliwość, udział w nabożeństwach, praktyka religijna. Zrezygnował z małżeństwa, któremu proponowano do realizacji innych celów. Wprowadzony w świat wiary, który towarzyszył łaska Boża najpierw w domu rodzinnym, później w szkołach jezuickich, wreszcie w formacji duchowej, jaki nabrał pod kierownictwem ojca Dominika Franco, wychowanka świętego Józefa Kalasontego, owocowało w jego życiu. Bronił wiary wobec heretyków, nawet był gotów oddać za nią życie. Został napadnięty nawet w dyskusji teologicznej przez szwedzkiego żołnierza, który nerwowo nie wytrzymał w tej dyskusji. Pielgrzymował do różnych sanktuariów w Częstochowie, Studziannej, Starym Sączu, Gosprzydowej. Życie swe opierał na tajemnicy Bożej Opatrzności, kultu Matki Bożej, kultu Michała Archanioła, kultu aniołów. Ojciec Stanisław Papczyński to także mąż i wzór wszelkich cnót. Już w 16 roku życia oznaczał się skromnością i stanowczością. W głosowaniu nad jego rozwojem w Podolnicu, kiedy odbywał nowicjat, zdobywał zawsze przy ocenie przełożonych najwyższą ilość punktów. Wprowadzał w domu pijarskim wszystkie dla siebie ważne cnoty. Będzie silnie realizował rady ewangeliczne. Pięknie to ukazał w Norma Vitae albo złożonym w 1656 roku oblacją, czyli ofiarowania się Matce Bożej niepokalanie poczętej. W 1665 roku ojciec Hausenka, który przebywał z ojcem Stanisławem, pisał do ojca Krausa, że ojciec Stanisław jaśnieje przykładem cnót. Podobną opinię wyraził Dominik Franco w 1662 roku. Opinie przełożonych braci mniejszych, komentualnych, jak ojca Wilgi, przełożony Kamedułów, pisali o Stanisławie, że był niewzruszonym kolumną, a jasność i subtelność jego cnót jest chlubą życia zakonnego i życia religijnego w Polsce i na świecie. W 1670 roku biskup Michał Oborski zaświadczył, że w zgromadzeniu ojców pijarów jaśniał on życiem cnotliwym. To wzorowe życie zaowocowało, że wziął go pod swoją opiekę i potwierdził to w opinii w 1671 roku. Widząc jego postawę moralną, także liczni biskupi przychodzili do niego, żeby był ich spowiednikiem i kierownikiem duchowym.

Stanisław Papczyński jako wykładowca, nauczyciel wskazywał, że brakuje dobrych, nowoczesnych podręczników do nauki retoryki. Dlatego też opracował podręcznik własnego autorstwa. Uważał, iż sztuka wymowy powinna łączyć się z prawym życiem. Ci, którzy posiedli sztukę dobrego przemawiania i pisania, powinni mieć dobrze uformowane sumienie, przestrzegać zasad moralnych, miłować bliźnich, a zwłaszcza zachowywać przykazanie: nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Podręcznik ojca Stanisława Papczyńskiego wydawany był 4-krotnie, uzyskując świetne recenzje jeszcze 100 lat później po jego ukazaniu. Prócz nauki wymowy, podręcznik zawierał szereg myśli, które autor kierował do przyszłych obywateli, którzy będą rządzić ojczyzną. Poruszał problemy, z którymi borykała się ówczesna Rzeczpospolita. Przeprowadzał diagnozę państwa, które potrzebowało reform politycznych i społecznych. Odważnie sprzeciwiał się idealizowaniu złotej wolności szlacheckiej. Potępiał samowolę szlachecką, jawnie nazwał zdradą zachowanie szlachty i możnowładców podczas potopu szwedzkiego. Czwarte wydanie podręcznika zostało już ocenzurowane, ponieważ Papczyński skrytykował liberum veto, które szlachta uważała za klejnot złotej wolności. Ojciec Stanisław Papczyński uważał zaś instytucję liberum veto za praktykę zgubną dla państwa, paraliżującą funkcję ustawodawczą. Dostrzegając powolny upadek Rzeczpospolitej, brak reform własnego wojska, rokosze, zajazdy, rozboje, nawoływał do zgody społecznej, która jest warunkiem dobrobytu i rozwoju państwa. Pisał: o dusze silne, ludzie żyjący w zgodzie, mający jeden umysł i jedną wolę, czy zdoła wam się ktoś oprzeć? Weźmy na przykład największe imperium, ale wewnętrznie rozdarte i skłócone. Weźmy najpotężniejszą republikę, ale poróżnioną. Weźmy miasto otoczone najgrubszymi murami, ale pełne rozbieżności. Weźmy jakąś społeczność ludzką, zacną i świątobliwą, ale spierającą się ciągle, to zobaczymy, że sława świątobliwości traci na blasku wskutek wewnętrznych niesnasek. Męstwo obywateli słabnie na skutek zamieszek. Mieszkańcy republiki opadają z sił na skutek podziałów, a wielkość imperium wskutek niezgody zamieszkujących je ludów albo się pomniejszy, albo się osłabi. Święty Stanisław Papczyński wołał o obywateli zaangażowanych w życie społeczne, sprawy publiczne, pracujących na rzecz ojczyzny. Nazywano go Piotrem Skargą XVII wieku.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
1: Ojcze Stanisław, gdy przebywał w Puszczy Korabiewskiej, wielu ludzi przybywało do niego, wiedząc o jego świętości. To dlatego biskup Stefan Wierzbowski powierzył mu troskę o posłudze w czasie drogi krzyżowej w Górze Kalwarii. W 1687 roku zaznaczył, że w jego diecezji zachował się człowiek skromny, ale wzorowy, ojciec Stanisław Papczyński. Także jeden z następców, biskup Hieromin Wierzbowski w 1699 roku pisał, był przykładem kapłana oddanego pracy winnicy Chrystusa, męża wykształconego i pełnego ducha. W 1699 roku biskup Denhof pisał do kardynała Marskottiego, że Instytut Marianów jest rządzony przez człowieka słynnego z wielkiej cnoty i pobożności. Czytelne świadectwo pierwszego biografa pisał, doskonały, niestrudzony w pracy, w prowadzeniu nabożeństw, w pisaniu książek. Uczył prawd Bożych, głosił Słowo Boże, dawał wskazówki i upomnienia konieczne do życia duchowego. Prowadził nabożeństwa do męki Chrystusa, wygłaszał kazania, śpiewał z ludem, wspomagał chorych i cierpiących. Ojciec Stanisław Papczyński był także miłośnikiem niepokalanej dziewicy. To, co było pasją ojca Stanisława, to cześć do Matki Bożej niepokalanie poczętej. Wzór zaczerpnął życia religijnego jezuitów i pijarów. To od nich wziął i propagował sodalicję mariańską, zwłaszcza kiedy powierzono mu tą funkcję w czasie pobytu w Warszawie. Kiedy w 1670 roku wyznał, że wierzy we wszystko, co wierzy święty Kościół rzymski i co do wierzenia podaje, specjalnym aktem objął część Matki Bożej Niepokalanej wtedy, której chce służyć, bronić, nawet dla niej oddać życie. Ten sam wyraz ukazany został w oblacjo, wspomnianym oblacjo 11 grudnia 1670 roku. Mówił wówczas, Boga rodzicy, zawsze dziewicy, bez mazy pierworodnej poczętej, oddał je swoją wolę, serce, duszę, siebie. W reule zgromadzenia ojciec Papczyński zachęcał swoich współbraci do kultu niepokalanego poczęcia. Swoim zakonnikom nakazywał ślubować i powtórzyć słowa Bogu rodzicy niepokalanej dziewicy. To dla niej kazał odmawiać oficjum o niepokalanym poczęciu i codzienny różaniec. Często ten temat poruszał w kazania, układał modlitwy, pieśni, a później przyjął regułę 10 cud Najświętszej Maryi Panny. To na jej cześć powstały słowa, którą on cytował. Pozdrawiam Cię, Jutrzenko, najjaśniejsza zwiastunko wiecznego dnia. Pozdrawiam Cię, błyszczący księżycu, który oświecasz wielką noc. Pozdrawiam Cię, Maryjo, największa ozdoba nieba i ziemi, która masz zrodzić prawdziwego Zbawiciela. Poza innymi tytułami pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników. O, jak wielki tłum grzeszników oczekuje Ciebie, Matko Ucieczki, Ciebie, która masz go zachować od śmierci wiecznej. Z tego tłumu ja pierwszy uciekam się do Ciebie.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji dziesięciolecia kanonizacji.
1: Ojciec Stanisław Papczyński był także wielkim orędownikiem dusz czyśćcowych. Całe jego życie, zgromadzenie poświęcał tej tematyce. Oznaczał się także charyzmatami, które otrzymał z ręki Wszechmogącego Boga. Cudowne najpierw narodziny. Sam się uratował z Dunajca, kiedy topił się w czasie dzieciństwa. To modlił się do świętego Antoniego i wyciągnął go z błotnej topieli, kiedy w ostatnim etapie życia udał się do Rzymu piechotą, prosząc o założenie zgromadzenia ojców Marianów. Działo się to w Balnach pod Veneto. Modlił się do świętego Antoniego i cudownie ocalał. Przeżył w sposób cudowny chorobę, zarazy we Lwowie. Uleczony został, sam mówił, kiedy ciężko zachorował przy ostatnim pobycie w Podegrodziu, modlił się do świętego Józefa Kalasantego, prosząc o jego wstawiennictwo. W tajemniczy, szybki sposób powrócił do zdrowia. Prawdziwy zbieg podobieństwa on miał do założyciela ojców PR. Józef Kalasanty, urodzony w Prelata del Sol w Pirenejach, obydwaj mieli ojców kowali i byli sołtysami i zarządcami dóbr parafialnych. Obydwaj mieli 6 sióstr i starszego brata. Matka jednego i drugiego słynęła z dobroci i pobożności. Podobnie przebiegała droga intelektualna obydwóch osób. Obaj przełamywali opory, żeby nie zakładać rodziny, tylko poświęcić się na służbę Bogu. Obydwóm proponowano stanowiska kościelne, odmawiali. Tytuły i uznania, odmawiali. Obydwaj cierpieli, byli w więzieniu, prześladowani, nawet od swoich współbraci. Prawdziwy charyzmat w służbie Bożej. Papczyński miał dar także lewitacji, miał wizję, co potwierdziło w czasie pobytu w rodzinie Karskiej, Studziannej. Tu miał wizję podczas wojny z Turkami. Liporini wspomina, że kiedy głosił kazanie w Chojnowie, przerwał to kazanie. Było to 11 listopada 1670 roku, w uroczystość świętego Marcina. Przerwał, bo wszystkim współbraciom kazał uklęknąć. Powiedział, w tym momencie umiera polski król Jan III Sobieski. Miał dar leczenia. Przywrócił zdrowie synowi Karskiemu potrącony przez rozpędzony wóz i konie. Po jego śmierci także licznie zdarzały się cuda, uzdrowienia. Nie tylko na ziemi mazowieckiej, ale także świadectwa są z Litwy i Podola. Niejaki Zapałkiewicz, patrząc na życie Stanisława Papczyńskiego, pisał: prawdą było i jest, że sława świętości sługi Bożego, która rozeszła się szeroko, ściągnęła do tego męża świętego do pustelni, jak do wyroczni wielu ludzi w utrapieniu. Tak, że zaniedbany z początku leśny erem zaczął być z czasem uważany powszechnie za sanktuarium. A to dlatego, że wielu stąd odchodziło pocieszonych, a także w sumieniu uspokojonych, rozradowanych. Jednych wspierał modlitwami, innym pomagał zbawiennymi radami. Wielu chorych dzięki jego modlitwom powracało do dawnego zdrowia. Skutek tego przez wszystkich dookoła był uważany za świętego.

Drodzy radiosłuchacze, witam serdecznie i zapraszam na najbliższe spotkanie 18 maja w Podegrodziu. Chcemy modlić się i przywoływać osoby kapłanów, wszystkich powołanych, siostry zakonne, powołanych do kapłaństwa i do życia zakonnego. Ale jednocześnie też to miesiąc, maj, jest miesiącem, w którym zazwyczaj są święcenia kapłańskie, więc chcemy też w tym dniu modlić się o nowe i święte powołanie do służby w Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którym leży na sercu sprawa powołań, sprawa kapłanów. Jeśli macie takie pragnienie, żeby wspierać swoich kapłanów, swoich duszpasterzy, bardzo serdecznie Was zapraszam w tym dniu po to, aby u Pana Boga za wstawiennictwem ojca Stanisława Papczyńskiego polecać tych, którzy dzisiaj na niwie pańskiej się trudzą, ale też i wołać i prosić Pana Żniwa o to, aby posłał nowych robotników, bo Bóg ciągle powołuje, ale żeby w tych, do których to słowo kieruje, pojawiła się taka odwaga, pragnienie i też odpowiedź na to, co w sercu podpowiada im Pan.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia – Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia – Domosławickie Talenty. 24 kwietnia – Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Maj jest szczególnym czasem dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, bo właśnie wtedy klerycy kończą kolejne etapy formacji i przygotowują się do święceń diakonatu oraz prezbiteratu. Trwa także rekrutacja do seminarium. W audycji Rozgryź Kościół o powołaniu, formacji i emocjach związanych ze święceniami opowiadali ksiądz dr Jacek Soprych, rektor seminarium, kleryk Dawid Paluch oraz diakon Dawid Tokarz. Jak mówił rektor seminarium, dziś rozeznanie powołania jest trudniejsze niż przed laty.
2: Dziś rozeznanie powołania jest, myślę, trudniejsze niż kiedyś. Nie dlatego, że Pan Bóg mówi jakoś ciszej, ale dlatego, że człowiek żyje w takim większym rozproszeniu. Mamy bardzo dużo tych zewnętrznych bodźców, które rozpraszają człowieka. Więc choćby ta zdolność do takiej realnej ciszy i samotności, bo bez niej rozeznanie łatwo zamienia się w takie analizowanie wszystkich za i przeciw. Na pewno potrzebna jest prawda o sobie. Chodzi o odwagę zobaczenia własnych motywacji. Także może nawet tych mniej szlachetnych, żeby to, co trzeba oczyścić, żeby się przygotować. W rozeznaniu potrzebne jest towarzyszenie duchowe. Nie rozeznajemy sami. Trzeba skonfrontować to z kimś, kto nam pomoże zobaczyć coś więcej.
1: Już za niecałe 2 tygodnie do święceń diakonatu przystąpi 10 alumnów tarnowskiego seminarium. Diakonat jest etapem bezpośrednio poprzedzającym święcenia kapłańskie. Kleryk Dawid Paluch mówił, że czas formacji to kolejne ważne decyzje podejmowane w wolności i odpowiedzialności.
3: Podejmowałem wybór, że chcę przyjąć sutannę. Chcę przez ten znak taki zewnętrzny przynależności do Chrystusa jeszcze bardziej się upodobnić do Niego. Następnym takim wyborem jest wybór posług, na które też decydujemy się właśnie w wolności i w służbie Kościołowi. Ta posługa lektora i akolity daje klerykowi możliwość właśnie wejścia i postępowania na drodze formacji seminaryjnej, gdzie poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez, jeśli jest taka konieczność, pomoc w rozdawaniu Komunii Świętej, kleryk przygotowuje się do tego, aby właśnie podjąć tą najważniejszą decyzję.
1: Z kolei diakon Dawid Tokarz, który za kilkanaście dni przejmie święcenia prezbiteratu i zostanie kapłanem, mówił o emocjach towarzyszących oczekiwaniu na kapłaństwo, a także o tym, jak ważna dla niego jest głęboka relacja zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem.
4: Dla mnie myślę, że takim ważnym w kapłaństwie będzie to, żeby być ludzkim, takim kapłanem, który wychodzi, jest otwarty, życzliwy, towarzyszy ludziom w ich codziennym życiu, w codziennych troskach, problemach, ale też w codziennych radościach. Od kołyski po mogiłę i przejście do wieczności, ale też kapłanem, który jest zakorzeniony bardzo mocno w Bogu. I bo myślę, że to jest bardzo istotne, żeby wybudować tą najważniejszą relację, relację z Chrystusem opartą na modlitwie, na codziennej adoracji, na lekturze Pisma Świętego, na byciu właśnie z Chrystusem i siłą tej relacji wyjście do ludzi.
1: Święcenia diakonatu odbędą się 23 maja w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach koło Limanowej, a święcenia kapłańskie 30 maja w Tarnowskiej katedrze. Kapłani z całej diecezji spotkają się na modlitwie w nowej bazylice mniejszej diecezji tarnowskiej. Będzie ono miało miejsce w czwartek 14 maja w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Stanisław Cyran, obecność kapłanów w tym dniu w dąbrowskiej bazylice ma potrójny, głęboki wymiar.
5: Pragniemy zrealizować postulat obecności nauczania papieskiego w nowej bazylice, wsłuchując się w głos wysłannika Stolicy Apostolskiej, księdza biskupa Krzysztofa Nykiela, regensa penitencjarni apostolskiej. Po drugie, będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, budując wierność, która rodzi przyszłość. Wieczór ten będzie miał wymiar szczególnej solidarności z pasterzem naszej diecezji, biskupem Andrzejem Jerzem, poprzez wspólną modlitwę i obecność chcemy zamanifestować naszą solidarność z księdzem biskupem, dając tym samym czytelne świadectwo jedności i siły tarnowskiego prezbiterium.
1: Wieczorem 14 maja kapłani z całej diecezji spotkają się w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. O 19:00 będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie biskup Krzysztof Nykiel wygłosi wykład Wierność, która rodzi przyszłość. Kapłańska tożsamość w świetle listu apostolskiego papieża Leona XIV wobec wyzwań współczesnych świata. O 20:30 będzie modlitwa apelowa i zawierzenie kapłanów Matce Bożej. Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz to hasło Tygodnia Bibliotek, który potrwa do 15 maja. Biblioteczne święto trwa również w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego. W poniedziałek o 16 w czytelni seminaryjnej biblioteki odbędzie się spotkanie z autorami książki Instytut Teologiczny w Tarnowie, księdzem doktorem Ryszardem Banachem oraz księdzem profesorem Antonim Żurkiem. Zaproszeni goście wygłoszą referaty, podzielą się swoją wiedzą i wspomnieniami dotyczącymi historii Wydziału. Spotkanie jest dla wszystkich chętnych, a zwłaszcza dla absolwentów Instytutu Teologicznego i osób zastanawiających się dopiero nad wyborem studiów. Wstęp jest wolny. Po wykładzie odbędzie się zakończenie loterii książkowej wraz z rozdaniem nagród. Do wygrania m.in. egzemplarze Instytutu Teologicznego w Tarnowie, publikacje diecezjalnego wydawnictwa Biblos, a także wydawnictw takich jak Kopernikus czy Biały Kruk. Wśród nagród będą tomy nowego komentarza biblijnego czy katolickiego komentarza do Pisma Świętego.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Radiowo-internetowe studium biblijne.
2: Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. W ostatnich naszych audycjach podjęliśmy temat wstępnych zagadnień związanych z listem do Hebrajczyków. Dzisiejsza audycja wprowadzi nas już w głębiej w analizę treści i przesłania, które z tego listu wypływają. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom, naszym radiowym, internetowym. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać, a ta moja radość z tego wypływa, że ostatni tydzień spędziłem w Różem Beroku na Uniwersytecie tamtejszym katolickim. Ciekawostka, od pewnego czasu tamtejsi słuchacze niejako korzystają z naszego studium. Mój przyjaciel, który tam wykłada, którego byłem gościem właśnie na tym uniwersytecie, korzysta z naszego studium, pobiera materiały, tłumacząc oczywiście na język słowacki, to tak...
2: Czyli ta nasza audycja jest międzynarodowa.
3: Tak, może być międzynarodowa. Przypomina mi się kiedyś w ramach tak zwanej ewaluacji uniwersyteckiej nasze poprzednie studium, zresztą do dzisiaj ono tak jest, że moi przyjaciele, nasi przyjaciele może tak lepiej, księża, czy to z Norwegii, czy nawet z Peru, jest takich kilku księży, którzy pobierają te audycje, słuchają. Napisałem to w ewaluacji, więc ktoś napisał w ocenie, że to jest audycja międzykontynentalna. Teraz czekam, żeby sygnał poszedł gdzieś w kosmos, to będzie międzygalaktyczna. Nie, ale przyjemne jest to, że to nasze studium bardziej pisane, czyli w formie załączników, które są na internecie. Cieszę to bardzo, że przetworzone, przepracowane przez innych wykładowców też jest użyteczne dla innych studentów. Inna rzecz, że bardzo, bardzo mili ludzie, bardzo sympatyczni studenci. Na Słowacji jest duży nacisk na świeckich i stąd też oni mają duży udział w kościele i tam są katechistami, odpowiadają za katechezę. Bardzo się cieszę. Trudno drogą radiowo, bo nie słuchają, ale drogą tekstową możemy ich pozdrowić. No i możemy naszych radiowych, internetowych studentów zachęcić do pobierania tych tekstów. Rzeczywiście, jak ksiądz dyrektor powiedział, ostatnio zaczęliśmy czytać list do Hebrajczyków. Zaczęliśmy i podzielimy sobie to czytanie listu na takie trzy główne części, troszeczkę w duchu, tak jak są trzy części tego listu. Pierwsza część to, można powiedzieć, ja zatytułowałem ją jako Droga Odkupiciela, inni tytułują jako Droga Słowa. Słowo. Rzeczywiście ta pierwsza część listu, można powiedzieć, że jest pokazaniem mocy Słowa. Oczywiście to będzie i tak tajemnica Jezusa, bo Jezus jest słowem, ostatecznym słowem, które Bóg wypowiada do ludzi. Jak Pan Bóg da, w przyszłym tygodniu będziemy chcieli przeczytać drugą część trudną, dlatego że tam będzie Jezus Chrystus jako arcykapłan, jako ten, który jest jedynym, niepowtarzalnym, najważniejszym, jako ten, który złożył jedną ofiarę. To będzie ewidentna polemika między Kościołem Rzymskim, można powiedzieć, bo dla mnie im dłużej pracowałem, im pracuję przy liście do Hebrajczyków, bo też nasi studenci na naszym wydziale, nasi klerycy, oni też teraz czytają list do Hebrajczyków, bo oni kończą kurs świętego Pawła. Właściwie skończyliśmy już z nimi kurs świętego Pawła, zostały tylko ćwiczenia jeszcze, no i egzamin. Już się zbliża czerwiec.
2: Czyli... To jeszcze nie skończyli.
3: No jeszcze ćwiczenia, no przecież mówię ćwiczenia. Ale to jest ciekawa rzecz, któryś ze studentów właśnie fajnie powiedział. To jest taki list, kościoła z Rzymu do kościoła w Jerozolimie, żeby pokazać, że jednak te ofiary, które są składane w Jerozolimie, powiedzieliśmy ostatnio, że, tak, że wszystko na to wskazuje, że ten list do Hebrajczyków powstał już po śmierci Pawła, ale jeszcze nie została zburzona świątynia jerozolimska przez Tytusa, a więc jeszcze 70 rok chyba nie jest przekroczony. No i właśnie ktoś ze studentów zapytał, czy to nie pierwszy ślad, znak, że jednak centrum kościoła jest w Rzymie, a nie w Jerozolimie, więc to taka ciekawa rzecz. No być może tak. Być może rzeczywiście ta druga część listu, najbardziej taka ważna dla kościoła jerozolimskiego, to pokazanie i podkreślenie, że to, co się sprawuje, to my tylko uobecniamy, bo ofiara Starego Przymierza to było nieustanne ofiary, nieustanne wykupywanie, nieustanne oczyszczanie, nieustanne... A tutaj autor, już miałem powiedzieć Paweł...
2: Już wyłapałem to pa...
3: A tutaj autor listu mówi nie. On wszedł raz na zawsze. A więc mamy tą część o Słowie, Chrystus jako Słowo, imię Chrystusa. Druga część, Chrystus jako arcykapłan. I trzecia część... Dla mnie ewidentnie Łukasz, mówiliśmy tydzień temu, dla mnie ewidentnie Łukasz jest autorem tego listu. Dla mnie ewidentnie styl, sposób pisania, ale nawet upodobnienie do listów Pawła. Pamiętamy, że listy Pawła to takie zawsze dwie części. Część dogmatyczna i część praktyczna. A więc najpierw trudny. Święty Piotr nawet pisze, że są w tych listach trudne do wyjaśnienia sprawy. Mi się wydaje, że najpierw ten trudny wykład dogmatyczny i zawsze potem Paweł aplikuje tą dogmatykę, aplikuje te teologiczne rozważania wydarzeń do spraw praktycznych.
2: No? Ale kiedy tutaj weźmiemy pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, to jest też bardzo taki mocno, bym powiedział, chrystologiczny, albo nawet dogmatyczny, trudny.
3: A dla mnie, Marcinie, on jest i dogmatyczny, i teologiczny, i praktyczny. Mhm. Ja, jeżeli przyjmiemy, że list powstał po śmierci Pawła, bo nie wydaje się, żeby za życia Pawła jeszcze ten list powstał, bo ani Łukasz, ani Barnaba, ani nikt inny, mówiliśmy o Apollosie, o Akwili, o Sylwanie, o być może Tymoteuszu. Nie, na pewno nikt z nich nie odważyłby się, mi się wydaje, napisać listu, kiedy żyje jeszcze Paweł. Więc być może były notatki apostoła, być może były jakieś przymiarki do takiej teologicznej refleksji na temat Chrystusa jako Słowa, Chrystusa jako arcykapłana. Być może były te przymiarki pawłowe, ale dla mnie ewidentnie po jego śmierci ktoś dokonał rewizji i jeszcze świątynia działała i ten ktoś wysyła list do Jerozolimy. Dla mnie ten początek jest właśnie taki teologiczny i pastoralny, i teraz cię zaskoczę. Dla mnie ktoś pisze do mieszkańców Jerozolimy, do tych, którzy osłabli trochę w wierze w Jezusa, pisze do nich, że Chrystus jest najwyższy, najważniejszy. Żeby nie próbowali innych pośredników. Żeby nie próbowali słuchać, wzywać, posiłkować się, uwaga, różnymi aniołami, bo to Jezus jest jedynym, bo to Jezus otrzymał imię nad wszelkie imię. On jest najwyższy, najważniejszy. On jest jednorodzonym synem, zrodzonym. On jest arcykapłanem. Jeżeli przyjmiemy, że mamy ten przed 70 rok, a jeżeli sobie uświadomimy, że powstała już Ewangelia Marka, gdzieś około 65-67 rok, autor nie zna tej Ewangelii. Ewangelia Mateusza jeszcze nie istnieje. Ewangelia Łukasza jeszcze nie istnieje. Być może w Jerozolimie już jest jakaś praewangelia Mateuszowa, jakieś zapiski, jakieś pamiętniki apostołów być może są już w Jerozolimie. Być może na terenach Galilei gdzieś są jakieś zapiski. My to nazywamy Ewangelią Galilejską, ale jeszcze nie jest nic spisane i w tym klimacie powstaje list do Hebrajczyków. Kiedy przeczytamy Ewangelię Łukasza, skupmy się, całą Ewangelię rozpoczyna historia aniołów. Oto przychodzi anioł do Zachariasza, potem przychodzi anioł do Maryi, potem przychodzą aniołowie do pasterzy, potem aniołowie wielbią, chwalą. Ewangelia Mateusza, wcześniejsza. Oto do Józefa przychodzi anioł: Józefie, nie bój się wziąć Maryi. Potem: Józefie, uciekaj do Egiptu, wracaj z Egiptu. Kiedy popatrzymy na budowę kultury Starego Testamentu, Jakub widzi aniołów wstępujących i zstępujących. Oto Rafała prowadzi anioł. Oto anioł pański jest tym wykonawcą woli Bożej. W Nowym Testamencie też. Ci aniołowie pokazują się, aniołowie uwalniają Piotra i Jana z więzienia. Anioł przychodzi do Korneliusza, mówi: poślij po Piotra. Do Piotra przychodzi anioł, mówi, że gdzieś tam ma pójść. Ta obecność aniołów jest bardzo mocna w tym pierwotnym kościele. Można powiedzieć, że Duch Boży, aniołowie, oni prowadzą, oni jakby wychodzą na pierwszy plan. Gdybyśmy przeczytali bardzo żywą w czasach Łukasza żydowską mistykę Merkawy, tam bardzo mocno jest żywa świadomość aniołów. Eliasz, który zostaje wzięty na ognistym rydwanie do nieba, on też ma zmagania z aniołami. Ten cały obszar przybytku niebieskiego w mistyce żydowskiej, on się łączy z aniołami. I teraz anioł, teraz przypomniałem sobie właśnie, jak jeden ze studentów mówi, że no anioł jest też w Ewangelii Jana i na chwilę się mi zawiesiło, gdzie tam anioł jakiś w Ewangelii Jana, bo w Ewangelii Janowej nie ma jakiegoś tam szczególnego obecności anioła, a jednak jest. Jednak ten nad sadzawką Betesda, chory, czeka na poruszenie wody. A kiedy jest poruszenie wody? Kiedy anioł pański zstępuje, zabiera ofiarę z ołtarza i kiedy się odbija od tej ziemi, tymi skrzydłami uderza w sadzawkę Betesda i jak trąci wodą, mówi tradycja żydowska, trąci wodę skrzydłem, no to woda nabiera moc uzdrawiania. Ewangelii Jana też jest ta myśl o aniołach. I teraz to wszystko sprawia, że ci aniołowie w pierwotnym kościele, te duchy, które pomagają, wspierają, które orędują, wydaje mi się, że zaczynają bardzo mocno, być może mocne słowo, zaczynają dominować, zaczynają być zbytnio
2: akcentowani.
3: Tak. Mhm. I w tym momencie Łukasz.
2: Autor.
3: Dla mnie to będzie to. Pisze wyraźnie, że ten syn, który jest odblaskiem, odbiciem jego istoty, zaraz do tego wrócimy, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On stał się większy od aniołów. To jest prolog, to jest wprowadzenie, to co najważniejsze. Nieraz od pierwszych słów, zasadniczo od pierwszych słów adhortacji, encyklik papieskich, tytułuje się całe dzieło. Prawda? Tutaj autor pierwsze zdanie wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał niegdyś do ojców naszych przez proroków, a przez proroka mówił Duch, anioł kierował, anioł przychodził, a teraz przemówił do nas przez syna. I ten syn odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Tu mamy ewidentne echo listu do Filipian, prawda? Drugi rozdział. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, ogołocił się, uniżył, przyjął postać sługi, aż do śmierci, dlatego Pan Bóg wywyższył go, dając mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot ziemskich i niebieskich. I już tutaj mamy w tej myśli Pawłowej to podkreślanie dominacji Jezusa Chrystusa. kiedy ze studentami mówiliśmy właśnie o tym, że Jezus jest najważniejszy, że przez Niego wszystko się sprawia, że przez Niego się wszystko dokonuje, że On jest jedyny. Wtedy jeden ze studentów mówi, no tak, ale to prawda, ale przecież my mamy największą pobożność do... No ja mówię, no do... On mówi, Matki Bożej. My zawsze wołamy pod Twoją obronę, my zawsze różaniec to prawie samo, zdrowaś Mario. My najczęściej te modlitwy odmawiamy. Oczywiście nie mamy festiwalu, który jest ważniejszy, czy jest ważniejszy Antoni, czy ważniejszy jest Ambroży, czy... Nie, nie ma takiego... Każdy święty prowadzi do Boga, prawda? Dobra pobożność, mądra pobożność rozumie, że my nie modlimy się do Maryi, my nie modlimy się do aniołów stróżów, my nie modlimy się do świętych, Piotra, Pawła, Antoniego, my przez nich się modlimy do Ojca.
2: Zresztą w modlitwie Zdrowaś Maryjo módl się za nami, czyli Maria tak. Też się modli za nami.
3: Tak, tak, tak. No to, mówię, że dobrze ustawiona pobożność, mądrze ustawiona pobożność to oczywiście świadomość, że ja się nie modlę do, tylko przez, prawda? Ale tu ewidentnie autor tego listu chce nam powiedzieć, że tylko do Jezusa Ojciec powiedział, Ty jesteś moim synem. Ja Cię dzisiaj zrodziłem. A więc zrodziłem to oczywiście nawiązanie do psalmów. Cały list do Hebrajczyków jest utkany tymi nawiązaniami do psalmów albo do myśli świętego Pawła. Co więcej, tylko do Jezusa mówi Bóg. Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Niech Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie. Do Syna zaś mówi, tron Twój, Boże, na wieki, berło sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Cały ten pasus obszerny 8 wersetu, nawiązujący do psalmu 45, to kończy się takim pięknym stwierdzeniem, do którego z aniołów kiedykolwiek Bóg powiedział, siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Czyż nie są oni wszyscy, mówi autor o aniołach, czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? A więc mamy określenie, my dzisiaj powiemy określenie definicji aniołów stróżów. Oni są tymi, którzy są duchami służebnymi, mają nam posługiwać. Z tym, że nie mylmy sobie służby aniołów, jako że halo, aniele, proszę bardzo, dwa razy to, czy dwa razy tamto, prawda? Oni nas prowadzą, oni nas kierują, nas, którzy mamy odziedziczyć zbawienie. To jest zadanie aniołów. Przeprowadzić nas przez życie, prowadzić nas przez życie w ten sposób, abyśmy doszli do zbawienia. Dlatego małe dzieci uczymy jedną z pierwszych modlitw Aniele Boże, stróżu mój, prawda? Dlatego chyba trochę za mało przypominamy o tym, że każdy ma naznaczonego tego ducha opiekuńczego.

od Mojżesza. Czymże jest Mojżesz? Mojżesz, który prowadził, Mojżesz, który wprawdzie był wierny, był sługą, a Chrystus jest synem nad całym domem. Jego domem my jesteśmy, powie autor do Hebrajczyków. Więc niewątpliwie cała ta pierwsza część listu, bardzo obszerna, służy autorowi, żeby powiedzieć, że Chrystus jest najważniejszy, największy. On jest jako jedyny Pan. I końcówka tej pierwszej części, ona się przechodzi w ten temat Chrystus prawdziwym arcykapłanem. A więc skoro jest najwyższy, skoro jest największy, no to on jest prawdziwym arcykapłanem. I tu przechodzi list w tą drugą część, jakby odnosi się do kultu świątynnego. Dla mnie w tej pierwszej części, wiesz, bardzo ważne jest to, żeby i zawsze, kiedy rozmawiam na tematy dialogu, na tematy relacji chrześcijaństwa, judaizmu, kiedy myślimy o relacji Starego, Nowego Testamentu, prawda? Nie kwestionując, broń Boże, Starego Testamentu, nie umniejszając, bo w Nowym Stary się odsłania, ale Stary pozwala zrozumieć i poznać Nowy. Zawsze mam na myśli, na sercu i to jest dla mnie bardzo ważny fragment. Nie ruszaliśmy go jednak, ale popatrzmy. Wielokrotnie na różne sposoby przemawiał Bóg niegdyś do ojców naszych, a w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Tu jest użyty termin przemówił w formie, która mówi raz i więcej już nie będzie. Do ojców naszych pisze ktoś, kto jest z rodziny żydowskiej, pisze ktoś, kto pisze jednak do ludzi kultury żydowskiej, którzy albo są Żydami, którzy dalej myślą o świątyni jerozolimskiej, albo są poganami, których jednak fascynuje świątynia jerozolimska. I do nich wszystkich, jeden z nich pisze, Pan Bóg wiele razy do nas mówił. Różnych proroków posyłał, takich, innych. Ciekawa rzecz, że od czasów Nowego Testamentu, od czasów Jana Chrzciciela i Jezusa, żaden nowy prorok na gruncie Starego Testamentu nie powstał. Było wielu rabinów, żeby tylko wspomnieć Gamaliela od świętego Pawła, prawda? Żeby tylko wspomnieć syna obietnicy Bar Kochbę, wydawało się, że to największy. Potem był gdzieś tam 70. rok rabin Józef ben Akiba, wielki twórca systemu synagogalnego, systemu po upadku świątyni, systemu wiary, ale proroków już nie było. Czyli autor listu do Hebrajczyków, kiedy się kończy wydarzenie Jezusa historycznego, ziemskiego, rozpoczyna się wydarzenie Kościoła, w którym żyje Chrystus, on pisze wiele razy, na różne sposoby mówił Stary Testament, w Starym Testamencie mówił Pan Bóg, a teraz Pan Bóg raz, jeden i jedyny raz, i to w sposób ostateczny, końcowy, przemówił przez Syna. Więcej już nie będzie żadnych przemów. Więcej, list do Hebrajczyków kończy, powiedzmy, cykl listów. My wiemy, że powstał wcześniej. To był wcześniejszy tekst, ale to jest jakby taka kropka nad i, to tu się już kończy. Już więcej słów nie będzie. My wiemy, że wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów kończy się tajemnica Nowego Testamentu. Ten autor chce powiedzieć, że więcej już nie będzie. Więcej, my na co teraz czekamy? Teraz się rozpoczął czas Kościoła. I ten czas Kościoła trwa i ten list chce ustawić właściwą relację Kościoła wiernych Jezusa, Boga. Więcej już nie będzie objawienia. My jedyne na co czekamy, to czekamy na koniec świata. Czekamy na paruzję, powtórne przyjście Chrystusa, które dokona się w momencie naszej śmierci, które to dopełnienie finalnie znajdzie swój epilog na końcu czasów, w reintegracji kosmosów, odnowienia wszystkiego, zmartwychwstania, ostatecznym sądzie, powszechnym zbawieniu bądź potępieniu, ale więcej już nic nowego w wierze nie dojdzie. Już więcej żadnych informacji nie otrzymamy żadnego nowego objawienia.

0: objawienia. Owszem, są objawienia maryjne, ale to są objawienia prywatne. To znaczy, one są pomocnicze, one pomagają nam być prowadzonymi, ale te objawienia maryjne
1: niczego nowego nie wnoszą.
0: Niczego. To ksiądz Marcin tutaj do Medjugorje ostatnio pielgrzymuje wytrwale, to dobrze wie, że to się tam nic innego nie ma poza Ewangelią. List do Hebrajczyków mówi wyraźnie, to przemówienie przez Syna było ostateczne, jedyne. I tego Syna ustanowił Bóg dziedzicem wszystkiego. Wszystkiego, co więcej, przez Niego stworzył też wieki, stworzył też wszechświat. Wszystko jest przez Niego i dla Niego. Ten Syn, który jest Słowem Boga, jest odblaskiem, jest dokładnym odbiciem. Co to jest odbicie? To jest kopia. To jest coś, co jest... Tutaj jest użyty termin. Jezus jest odbiciem Bożej istoty. Czyli jak zrobimy sobie zdjęcie swoje, kopię, kserokopię, zdjęcie fotograficzne, to zdjęcie nie odbija mojego wnętrza, prawda? Ja robię tylko zewnętrzny mój wizerunek. A Jezus jest odbiciem istoty. Czyli można powiedzieć, że w Jezusie odbiło się całe wnętrze Boga. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony. Do którego z synów, do kogo powiedział Bóg, ja cię dziś zrodziłem. Powiedział to przed wiekami. Mamy tu ewidentną preegzystencję Jezusa zapisaną, tego, który jest ostatecznym słowem wypowiedzianym przez Boga. I dlatego potem będzie Ewangelia Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo.
1: A co to znaczy, że przejdę na chwilkę do drugiego rozdziału, bo tutaj piękny rozdział, pierwszy rozdział pokazuje pięknie taką głęboką relację rzeczywiście Jezusa z Bogiem. A co to znaczy, że jesteśmy braćmi Jezusa, braćmi Boga? Bo ewidentnie drugi rozdział mówi o innej relacji. Chrystus i człowiek.
0: Tak. Chrystus, który został dany i jako, że został dany, został poświęcony, uświęcony, On nas uświęcił. On dla nas sprawił, że staliśmy się dla Niego i z Nim, i w Nim staliśmy się braćmi. To jest najbliższa relacja. On musiał się upodobnić pod każdym względem do nas. Po co? Aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Po co? Dla przebłagania za nasze grzechy. A więc Bóg znalazł sposób, żeby On mógł złożyć za nas siebie w ofierze. Żeby mógł to zrobić, musiał się upodobnić do nas ze wszystkim. We wszystkim. Rzecz jasna, oprócz grzechu. Został upodobniony przez to, co sam wycierpiał. I dzięki temu może przyjść z pomocą tym, którzy tym próbom podlegają. Będzie to bardzo kulawe porównanie, wiesz, ale ja to rozumiem w ten sposób. Pamiętam, kiedy byłem pierwszy raz w Ziemi Świętej, to było już bardzo dawno temu, bo to były jeszcze lata 90. Po święceniach pojechałem do Ziemi Świętej, bo chciałem zobaczyć to miejsce, chciałem zobaczyć, dotknąć tych miejsc. Wyjazd, no tak po ludzku patrząc, nieudany. Dlatego, że po pierwsze zgubiłem się w Jerozolimie. Razem zresztą z twoim proboszczem, już nie będę mówił którym, zgubiliśmy się w Jerozolimie. Musiałem uciekać jakimiś bocznymi drogami. Potem gdzieś słońce mnie strasznie jakoś tak przypaliło, że nawet dostałem jakiegoś udaru. Jakieś kłopoty żołądkowe mnie mocno sponiewierały i na końcu jeszcze mi ukradli, gdzieś tam byłem okradziony z pieniążków. Niewiele ich było, ale nawet to straciłem. I pamiętam, że jak wtedy wracaliśmy, jeszcze żył ksiądz profesor Michał Bednarz, on prowadził tą grupę. Pamiętam, że wracałem i byłem tak po ludzku zły, że cały wyjazd taki popsuty przez to wszystko. Wtedy nie rozumiałem tego wszystkiego. Dziś na to inaczej patrzę, bo teraz, kiedy ktoś z pielgrzymów mówi, że się zgubił, to ja to rozumiem. Kiedy któryś z pielgrzymów mówi, że jego głowa boli, że ma biegunkę, że ma, jest okradziony, ja go rozumiem. Jezus bowiem przez to, co sam wycierpiał, sam został poddany próbie. Dzięki temu może przyjść z pomocą tym, którzy temu podlegają. On postanowił ogołocić siebie. On ogołocił siebie. On przyjął postać sługi po to, oczywiście, żeby nam odpuścić, żeby zadośćuczynić, żeby nas wykupić, ale też po to, żeby rozumieć, co my czujemy, żeby niejako wejść w nas. On rozumie nas dlatego, że stał się jednym z nas. On tak bardzo się poświęcił, że nie tylko odkupił, nie tylko stał się ofiarą, ale też przyjął ciało ofiary, żeby zrozumieć, co ta ofiara podczas prób, podczas niebezpieczeństw, czego doświadcza. Więcej już nie mógł dla nas.
1: Ktoś może zapytać, no ale jak na przykład Jezus może nas rozumieć, ludzi, którzy żyją w grzechu, skoro sam żył bez grzechu?
0: Tak, ale był kuszony. Był kuszony. Mm-hmm. Był kuszony przez diabła. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi. Tym kamieniom, żeby się stały chlebem. Rzuć się w dół. Zejdź z krzyża. On był kuszony, ale grzechu nie przyjął. Ale całe kuszenie, całe podchody szatana, całe próby skuszenia, on wszystko przeszedł. Prawda? Autor listu Hebrajczyków napisze, że Słowo Boże jest żywe, Słowo Boże jest skuteczne, ostrzejsze. Słowo Boże potrafi zrobić wszystko. To czwarty rozdział. Nie ma słowa, które by dla tego słowa było niewidzialne. To jest słowo, które prowadzi nas do Boga. Spróbujmy w tym tygodniu nad tą tajemnicą się zastanowić. Na tym, że Bóg wielokrotnie na różne sposoby przemawiał. I przemawia do nas na różne sposoby, przez piękno stworzonego świata, przemawia do nas przez różne wydarzenia, przez różne historie, ale w sposób szczególny przemawia do nas przez Syna. Tego, który stał się dla nas bratem. Tego, który sprawił nasze oczyszczenie grzechów. Tego, który zasiadł po prawicy Bożego Majestatu. Największym darem Boga dla nas jest ten, który przewyższa wszystko i wszystkich pod każdym względem. Spróbujmy znaleźć w tym tygodniu czas, żeby do tego Syna się odezwać, żeby posłuchać, co ten Syn do nas chce powiedzieć. Może warto w tym tygodniu chociażby przeczytać list do Hebrajczyków. Może warto w tym tygodniu znaleźć trochę więcej czasu na modlitwie, żeby się z tym Synem spotkać. Mam nadzieję, że ten prolog, pierwsze cztery wersety tego prologu będą towarzyszyły nam w tym tygodniu, że Bóg chce do nas mówić przez Syna. Trzeba tylko, żeby każdy z nas chciał tego Syna posłuchać. No to posłuchajmy tego prologu, który ma nam w tym tygodniu towarzyszyć.
2: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.
3: Radiowo-internetowe Studium Biblii.

Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. Telefon do naszego studia to 14 6 200 500. Dzisiejszej modlitwie różańcowej przewodniczyć będą siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr świętego Józefa z Tarnowa.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego, módlmy się o dary Ducha Świętego, orędownictwo Maryi i wszelkie potrzebne łaski w wypełnianiu powołania dla Ojca Świętego Leona, naszego biskupa, ordynariusza Andrzeja Jerza, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, dla wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa, życia zakonnego, życia rodzinnego. Módlmy się o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także do zgromadzenia sióstr świętego Józefa. Przez serce Maryi, Matki Bożej i naszej najlepszej Matki prosimy o pokój dla całego świata, zgodę w rodzinach i pokój dla każdego ludzkiego serca. Polecamy przedstawienictwo Maryi, Matki Dobrej Rady, dzieci i młodzież, szczególnie przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Módlmy się także o urodzaje, aby nikomu nie zabrakło codziennego chleba, oraz za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Stanisława, Annę, za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu, o pomnożenie dla nas wiary, nadziei i miłości.
1: Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pogrążeni w żałobie uczniowie ujrzeli pusty grób i ogarnęła ich radość pomieszana z ogromnym zdumieniem. Czy i Ty byłaś tak zdumiona? A może spodziewałaś się, przeczuwałaś, że Ten, który w tak niezwykły sposób przyszedł na świat, nie może odejść jak wszyscy inni? Jeśli nie dzieliłaś z uczniami wielkiego zaskoczenia, na pewno dzieliłaś radość ze zmartwychwstania Jezusa. Ucz mnie, Matko, tej radości, abym każdego dnia pamiętał, że i ja nie umrę na wieki, bo Bóg powołał mnie i przeznaczył do życia wiecznego.
3: Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać. Tajemnica druga, niebowstąpienie Pana Jezusa. Pożegnał się z uczniami, aby odejść do Ojca. Jednak zostawił nam siebie w przedziwnym znaku Eucharystii, pod postacią chleba i wina. Kiedy je przyjmuję, to jakbym tu już na ziemi dostąpił chwały nieba i bliskości Jezusa. Daj mi, Matko, odczuć także Twoją obecność. Opiekuj się mną i tymi, których Ci powierzam.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać
6: za wspólną modlitwę. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Czuwałaś i Ty, Maryjo, za apostołami w wieczerniku, kiedy Duch Święty stąpił nagle wśród szumu wiatru i ognia. Widziałaś to niesamowite wydarzenie i byłaś świadkiem jego owoców, odwagi i mądrości, z którą dzięki darom Ducha Świętego uczniowie zaczęli głosić światu dobrą nowinę o zbawieniu. Upraszaj mi taką odwagę, abym nie tylko nie wstydził się przyznawać do Jezusa, ale wszystkim mówił o Jego miłości.
7: Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
7: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Bóg zapłać szczęść Boże.
6: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z duszą i ciałem zostałaś wzięta do nieba, aby tam stawiać się za nami. Pokorna służebnica Boża, cicha dziewczyna z maleńkiego Nazaretu, okazała się godna takiego wyróżnienia. W oczach Boga bowiem nie liczy się to, co zewnętrzne, ale to, co pochodzi z serca, bogactwo naszych dobrych uczynków. Naucz mnie, Maryjo, odróżniać rzeczy naprawdę ważne od tych, które świecą tylko przemijającym blaskiem.
8: Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
8: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
6: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Obrana Królową Nieba i Ziemi, nie ustajesz w trosce o powierzony Ci lud. W sposób szczególny opiekujesz się naszym narodem, który od wieków obrał sobie Ciebie za Panią i Królową. Dziękujemy Ci, Maryjo, za tę opiekę, za to, że nigdy nas nie zawiodłaś, bo nawet w najtrudniejszych momentach dziejowych mogliśmy liczyć na Twoją obecność wśród nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
9: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Można poinformować po prostu.
1: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
2: No w sumie.
3: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 36. Wspomnienia.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to ogromna przyjemność, jak co niedzielę z Państwem się spotkać właśnie w tej audycji, a przede wszystkim przy anturażu takiej muzyki. Proszę sobie wyobrazić, że za rok ta kompozycja, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję, będzie obchodzić swoje okrągłe 60. urodziny. To był rok 1967 i debiutancka płyta Czesława Niemena, którą nagrał wspólnie z zespołem Akwarele, tekst Juliana Tuwima, przepiękny tekst pod tytułem Wspomnienie, czy też jak wielu zaczyna od incipitu, czyli od pierwszych słów tego utworu, Mimozami, ale piosenka nazywa się Wspomnienie. No i będzie też to pretekst, żeby troszeczkę powspominać pięknej muzyki i nad wspomnieniami się zatrzymać. Już była jedna taka audycja w ramach naszych niedzielnych spotkań, kiedy konkretnie mówiliśmy o pamięci, ale dzisiaj chciałbym ten temat ugryźć z innej strony i także inny zestaw piosenek wziąłem na tapet, ale nie do końca. Jedna piosenka, która za moment powtórzy się właśnie z tamtą audycją, ale pięknej muzyki, dobrej muzyki nigdy dość. Sięgamy do słownika, jak zawsze na początku naszego spotkania, i tam możemy przeczytać, iż wspomnienie to sięganie pamięcią do wydarzenia lub osoby z przeszłości. Bardzo prosta definicja, bardzo intuicyjna definicja, taka, która wykorzystuje nasze zmysły, nasze zapamiętywanie i sięganie właśnie do czegoś, co się wydarzyło i co w nas zostało. Więc jeszcze na chwilkę, na dwa słówka dosłownie wrócimy do tej pamięci, a ku temu pomoże nam piosenka.

Toast za tych, którzy są, toast za tych, których tu nie ma, bo wszystkie wspomnienia tu dziś wracają. Pamiętam każdą z chwil. Tak śpiewał przed momentem Adam Levine z zespołu Maroon 5 w piosence, którą zadedykował swojemu przyjacielowi i wieloletniemu menadżerowi zespołu Jordanowi Feldsteinowi, który zmarł w 2017 roku w wieku 40 lat. Za rok będzie już 10. rocznica odejścia tego menadżera. To tylko pokazuje, jak ten czas ucieka, ale jak pamięć wciąż jest żywa. I właśnie ta pamięć pomaga nam, abyśmy nie zapomnieli, skąd przyszliśmy, na kogo w naszym życiu się natknęliśmy, z kim mieliśmy do czynienia. I myślę tutaj zarówno o tych dobrych ludziach, którzy mieli na nas dobry wpływ, mieli z nami w większości pozytywne wspomnienia i zapisali się piękną kartą na naszej prywatnej, indywidualnej historii, ale także o tych ludziach, którzy zapisali się w sposób zły, taki, który nas skrzywdzili, taki, z którymi nie chcemy mieć więcej do czynienia, ponieważ jedni i drudzy w jakiś sposób w tym życiu się zapisali nam i dzięki temu możemy wyciągać wnioski na przyszłość, z kim chcemy się zadawać, a z kim niekoniecznie, z kim chcemy dzielić naszą teraźniejszość, a kogo chcemy unikać, albo może jak prowadzić relacje, bo może też pewne relacje zamknęły się, zatrzasnęły przez to, że sami gdzieś zawiniliśmy, nasze drogi się rozeszły i już punktów stycznych po prostu nie ma. Dlatego mam nadzieję, że najbliższa piosenka pomoże wspomnieć te wszystkie relacje, te wszystkie momenty, które były dobre i które dobre wcale nie były. A po to, abyśmy zrobili swoiste resume i wyciągnęli z tego wnioski. A że piosenka z kategorii tych kojących, to myślę, że do rozmyślań jak najbardziej się przyda.

Czy pamiętasz, jak tamtej wiosny każdego ranka śpiewały ptaki? Czy pamiętasz wszystkie te szczególne dni? One żyją nadal głęboko w mej pamięci. Czy pamiętasz, jak się zakochaliśmy, jak pierwszy raz się spotkaliśmy? Te słodkie wspomnienia pozostaną dla mnie tym, co najpiękniejsze. Niezależnie od tego, co zostało powiedziane, nigdy nie zapomnę tego, przez co przeszliśmy, moje kochanie. Powiem szczerze, że zbyt rzadko sięgam po repertuar króla popu Michaela Jacksona i chyba trzeba będzie się w tej materii poprawić. I to jest taki utwór, który popowo, radiowo brzmi bardzo dobrze, ale także jest utworem kojącym i także pewnie daje do myślenia tutaj w relacji damsko-męskiej, bardzo bezpośredniej, ale wciąż wspomnieniowej. Remember the Time i Michael Jackson to z płyty Dangerous z roku 1991. A ponoć ta piosenka została napisana z myślą o Diana Ross, z którą Michael Jackson miał okazję współpracować chociażby przy projekcie USA for Africa i niezwykłym utworze, przepięknym utworze, nieraz już na naszej antenie prezentowanym We Are The World. Piosence charytatywnej, piosence monumentalnej, która wywołała falę dobra. To tak jak już wspominamy, to czemu nie wspomnieć właśnie też tego utworu. A jeszcze na moment chciałbym się zatrzymać przy tych wspomnieniach osób, które z nami były. Każdy z nas ma bagaż swoich doświadczeń, który zbieramy z każdą kolejną wiosną i każdym kolejnym upływającym rokiem, więc tych ludzi przez nasze życie mogło się przewinąć naprawdę setki, tysiące, może nawet i jeszcze więcej. Ile w nich jest wartych zapamiętania? Ile w nich wspominamy po latach? Wydaje mi się, że każda osoba to osobna historia, to osobne marzenia, aspiracje, dążenia, to wzloty i upadki, to przyjaźnie, miłości, ale także smutki, nieszczęścia. Jest taka piosenka, która została popełniona, gdyż sprowokowała artystę do wspomnień ze swoich lat szkolnych. I tam też jest dużo wspomnień, dużo wyliczania i piękne konkluzje, które płyną z samego końca. I na nich za moment się skupimy.

co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód.

Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz, ten co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił. Ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. A ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie dziś, nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RTN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka lub przynajmniej w chowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie. I korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie. W dół, na boki, w zwyżku słońcu. Na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo. Jacek Kaczmarski, bard lat 80. i piosenka, która powstała w roku 1987, Nasza klasa, ostatecznie umieszczona na płycie Litania, płyta wydana na emigracji w Australii. Choć wokół Jacka Kaczmarskiego urosło dużo kontrowersji, to jednak skupiając się na warstwie muzycznej, przekazał wiele wyjątkowych właśnie wspomnień i wiele przemyśleń, które są warte zauważenia. I właśnie, przecież wszyscy jesteśmy z tego samego drzewa, wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy bardzo często mamy bardzo zbliżone do siebie historie. Łączy nas chociażby trudny czas PRL-u, młodszych, może z mojego pokolenia bardziej, łączy dorastanie w wolnej Polsce, Europie i świecie bez granic itd., itd. Każdy z nas ma jakieś punkty wspólne. Na pewno łączy nas to, że jesteśmy Polakami, jesteśmy spod biało-czerwonej, ale myślę, że łączy nas jeszcze jedna rzecz. Chociaż nie do końca łączy, bo czasami jesteśmy w dwóch różnych obozach. Tak mi się wydaje, że wielu z nas żyje w takim przeświadczeniu, że kiedyś to było, czyli żyjemy taką przeszłością, żyjemy tymi wspomnieniami, że one są najbardziej wartościowe i zostajemy właśnie w takim czasie za przeszłym. A drudzy z nas żyją takim kiedyś to będzie, czyli że kiedyś wszystkie nasze problemy się rozwiążą, że tylko się odkopiemy z jakichś trudności, problemów, długów, kredytów i już na pewno wtedy ruszy jak z kopyta. Tak naprawdę to trzeba żyć tu i teraz, nie myśleć o problemach z przeszłości, ani tych, które przed nami. Nie trzeba myśleć, że kiedyś wszystko się ułoży, albo że kiedyś to wszystko było ułożone. Tylko dawać z siebie wszystko i żyć pełnią życia tym, co jest tu i teraz. Bo może kiedyś było lepiej, może kiedyś będzie lepiej, ale na pewno nigdy nie będzie tak samo, jak jest teraz. A może właśnie teraz. To jest najlepsza chwila naszego życia. I tutaj kolejna piosenka do zastanowienia.

Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy.

takich telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra.

0: Rok temu mieliśmy 20-lecie albumu Świetlików, na którym pojawił się właśnie ten utwór Las Putas Melancholias, ale pozwolą Państwo z szacunku, że nie przetłumaczę tego tytułu. Gościnnie właśnie w tym utworze wystąpił i przepięknie wymelorecytował cały tekst Bogusław Linda, bardzo znany i popularny aktor. I to właśnie ten wyjątkowy głos chyba nadał tej piosence takiego niepowtarzalnego tonu i zapadające jak mantra: nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. I właśnie ten tekst można interpretować jak szklankę, do połowy pustą lub do połowy pełną, że może to jest najlepsze lato w historii, albo że kiedyś już było najlepsze lato i już nigdy nie wróci. Nieważne, żyjmy tym, co tu i teraz, patrzmy w przyszłość odważnie i działajmy tylko jak możemy. A jak jesteśmy przy wspomnieniach, to jeszcze dwa utwory z naszego krajowego podwórka. Piosenki, które mają między sobą 20 lat różnicy, a jedne i drugie wydają się, jakby były wieki temu. Lecz myślę, że u wielu z Państwa wywołają uśmiech i wywołają piękne wspomnienia, bo przecież o to chodzi.
1: Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność poszukiwał.

życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżo.

czarne boki użyczą wam chłodu. Tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

Panie Jonaszu, pytanie cały czas aktualne. Czy tak trudno być poetą, że epoki nie użyczy nam chłodu, żaden schron, żaden beton? To chyba jeszcze takie mrugnięcie okiem do audycji sprzed tygodnia, kiedy dużo było właśnie o ogrodach, o maju i o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a nie w gęstym, przyciasnym i bezdusznym mieście. Pogoda ku temu ma się doskonale, dlatego proszę wyjeżdżać za miasto, jeśli tylko Państwo mają taką możliwość, a ci, którzy żyją na wsiach, w pięknym anturażu zieleni i roślinności, to szczerze zazdroszczę. Jonasz Kofta i pamiętajcie o ogrodach. Rok 1965 i 20 lat później dama polskiej piosenki, pani Irena Santor, chyba w jej największym przeboju, takim, który jest pamiętany po tylu latach, a minęło ich przecież 41. Już nie ma dzikich plaż. Właśnie rok 1985. A my przybijamy do brzegu i bardzo Państwu dziękuję, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać, posłuchać pięknej muzyki i troszeczkę powspominać i się pozastanawiać. My słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Ja nazywam się Maciej Tutaj. To była audycja pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I nie ma nic złego w tym, by wracać tam, gdzie się było już, wspomnieniami i uczuciami, ale warto z tego wszystkiego wyciągać dobre rzeczy, dobre doświadczenia, dobre lekcje i iść naprzód każdego dnia, bo póki tu jesteśmy, to jeszcze mamy coś do zrobienia, więc róbmy, działajmy i trwajmy. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy

Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj. Jednym słowem.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Bóg pierwszy nas umiłował i dlatego również my możemy kochać, wspierani przez Ducha Świętego, mówił papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Leon XIV złożył serdeczne życzenia wszystkim mamom we Włoszech i w wielu innych krajach. Przypada dzisiaj Dzień Matki. Papież ma nadzieję na pogłębienie relacji z Kościołem koptyjskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To miłość Boga uzdalnia nas do kochania, a konkretnym przejawem tej miłości jest obecność Ducha Świętego, który wspiera nas w życiowych próbach. Mówił Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Odniósł się do słów Jezusa z mowy pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To stwierdzenie pozwala nam uniknąć pewnego nieporozumienia, jakobyśmy byli kochani dlatego, że zachowujemy przykazania. Nasza sprawiedliwość byłaby wówczas warunkiem miłości Boga. Jest jednak przeciwnie, to miłość Boga jest warunkiem naszej sprawiedliwości. Naprawdę zachowujemy przykazania zgodnie z wolą Bożą, jeśli uznajemy Jego miłość do nas, tak jak Chrystus objawia ją światu. Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawianiem nas w niepewności. Leon XIV zauważył, że to właśnie z miłości do nas Pan Bóg dał nam swego Ducha, abyśmy nie byli sami w życiowych próbach. Dzięki niemu możemy mieć udział w życiu samego Boga. Ofiarując nam prawdziwą i wieczną miłość, Jezus dzieli z nami swoją tożsamość umiłowanego Syna. Ja jestem w Ojcu, a Wy we mnie i ja w Was. Ta porywająca komunia życia obala argumenty oskarżyciela, czyli przeciwnika parakleta, ducha sprzeciwiającego się naszemu obrońcy. Rzeczywiście, podczas gdy Duch Święty jest mocą prawdy, ów oskarżyciel jest ojcem kłamstwa i chce skłócić człowieka z Bogiem oraz ludzi między sobą. Po modlitwie Regina Celi papież skierował szczególne słowo do wszystkich mam, dziś bowiem we Włoszech przypada Dzień Matki. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa i naszej, módlmy się z miłością i wdzięcznością za każdą mamę, zwłaszcza za te, które żyją w trudniejszych warunkach. Leon XIV podziękował też mieszkańcom Wysp Kanaryjskich za przyjęcie statku z chorymi na hantawirusa. Wyraził zaniepokojenie nasileniem się przemocy w afrykańskim regionie Sahelu, a w szczególności w Czadzie i Mali. Szczególne pozdrowienie skierował do chrześcijańskich Koptów w Egipcie.
3: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
2: Co roku 10 maja obchodzimy Dzień Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej. Przesyłam braterskie pozdrowienia patriarsze Tawadrosowi II i zapewniam o moich modlitwach za cały ukochany Kościół koptyjski, w nadziei, że nasza droga przyjaźni doprowadzi nas do doskonałej jedności w Chrystusie, który nazwał nas przyjaciółmi.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko obecności wiernej i cichej, stajemy dziś przed Tobą podczas apelu jasnogórskiego, tak jak dzieci wracające do domu po długim dniu. Przynosimy Ci nasze zmęczenie, nasze niepokoje i nasze ukryte pytania. Ty patrzysz na nas z czułością, która nie osądza, ale podnosi serce. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam słowa Jezusa: nie zostawię was sierotami. Jak bardzo świat potrzebuje dziś tych słów. Jak bardzo człowiek boi się samotności. Nawet jeśli otacza się hałasem, licznymi obrazami i ludźmi. A Jezus przychodzi wieczorem do naszych serc i mówi: jestem z Tobą, nie odszedłem. Jestem bliżej niż myślisz. Maryjo, Ty najlepiej znasz tajemnicę tej obecności. Ty nosisz Jezusa, Ty nosiłaś Jezusa pod swoim sercem. Ty uczyłaś się żyć każdego dnia przy kimś, kto był większy niż wszystkie ludzkie wyobrażenia. Ty wiedziałaś, że Bóg często przychodzi cicho. Nie w huku potęgi, ale w milczeniu Nazaretu. Nie w spektakularności, ale w codzienności przemienionej miłością. Naucz nas takiej wiary. Wiary, która nie szuka jedynie znaków i nadzwyczajności, ale umie rozpoznawać Boga obecnego w Eucharystii, w Słowie Ewangelii, w drugim człowieku. W pokoju serca, który czasem pojawia się niespodziewanie pośród zamętu i burz codzienności. Matko, wielu ludzi nosi dziś w sobie wielkie zmęczenie. Zmęczenie walką o siebie, zmęczenie relacjami, które ranią, zmęczenie ciągłym udawaniem swojej wartości. A przecież Jezus nie mówi: zasłuż na moją miłość. On mówi: nie zostawię cię. Maryjo, pomóż nam uwierzyć, że jesteśmy kochani także wtedy, gdy po prostu jesteśmy słabi. Pomóż nam przestać uciekać od Boga ze strachu, że jesteśmy niewystarczający. Ty uczysz nas, że świętość nie zaczyna się od doskonałości, ale od zgody, by Bóg był blisko. Dzisiaj w Dziejach Apostolskich słyszeliśmy, że gdy uczniowie głosili Chrystusa, wielka radość zapanowała w tym miejscu. To niezwykłe, że prawdziwa obecność Boga rodzi radość. Nie powierzchowną chwilę zapomnienia, ale pokój głębszy od lęku, nadzieję mocniejszą niż ciemność. Maryjo, wypraszaj nam taką radość, radość ludzi, którzy wiedzą, że nie są sami. Radość serca, które nawet pośród trudności potrafi jeszcze ufać. Radość cichą, ale prawdziwą, płynącą z obecności Twojego Syna. Matko Kościoła, otocz dziś swoim płaszczem tych, którzy przeżywają noc wiary, tych, którzy modlą się i nie widzą odpowiedzi, tych, którzy utracili nadzieję, tych, którzy czują się opuszczeni nawet pośród najbliższych. Przeprowadź ich do Jezusa, który mówi: wy mnie widzieliście, ponieważ ja żyję. Maryjo, ucz nas żyć w obecności Boga. Ucz nas ciszy, która nie jest pustką, ale przestrzenią spotkania. Ucz nas modlitwy prostej i ufnej. Ucz nas miłości cierpliwej w małych rzeczach. Tobie powierzamy ten wieczór. Powierzamy nasze rodziny, nasze wybory, nasze lęki i pragnienia. Powierzamy także to, czego jeszcze nie umiemy oddać Bogu. Matko czułej obecności, pozostań przy nas w tej nocy. Czuwaj nad naszym sercem i przypominaj nam zawsze, że Twój Syn naprawdę jest blisko. Żywy, kochający i wierny na wieki. Polecamy Twojej matczynej opiece Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, cały Episkopat Polski na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Powierzamy Ci posługę księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Zawierzamy Twojej matczynej opiece księdza biskupa Adama Baba, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Powierzamy wszystkich kapłanów, diakonów, kleryków, siostry zakonne, prosząc o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Powierzamy cały nasz zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. W sposób szczególny oddajemy Twojej opiece uczniów klas ósmych, którzy jutro przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Prosimy Cię o opiekę na nich, o pomyślność w tym pierwszym, trudniejszym egzaminie. Polecamy Twojej opiece naszą ojczyznę, prosząc o wszelkie łaski dla niej i dla rządzących. Prosimy o pokój na całym świecie. Powierzamy Ci diecezję sosnowiecką, a szczególnie parafię w Dobieszowica, w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie przebywa Twój święty wizerunek nawiedzenia. Polecamy Twojej matczynej opiece wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie pielgrzymów z Albanii, z diecezji Tirana, rycerzy Jana Pawła II wraz z ojcem Andrzejem Michoń. W sposób szczególny zawierzamy Ci siostry Albertynki, które wraz z księdzem biskupem Adamem podejmą trud nocnego czuwania w intencji całego swojego zgromadzenia, poszczególnych wspólnot oraz w intencji uproszenia pokoju dla świata. We wszystkich intencjach, w jakich przychodzimy do Ciebie, Matko, i w tych, które są wpisane w Księdze Apelowej, modlić się będziemy trzecią tajemnicą chwalebną zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko,
3: przepraszam Cię,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują w intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę. Święta, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
5: pośredniczko nasza, pośredniczko nasza,
0: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Królowo pokoju,
6: módl się za nami.
4: Królowo Polski,
6: módl się za nami.
4: O udzielenie błogosławieństwa apelowego zapraszamy i prosimy księży biskupów.
7: Dzisiaj ulicami Krakowa przeszła doroczna procesja relikwii błogosławionych i świętych pańskich. Pod szczególnym orędownictwem świętego Stanisława, biskupa męczennika. To o nim pisał Karol Wojtyła, że był człowiekiem, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. A to również o nim, o Janie Pawle II. Świat się nie tylko dowiedział, ale zobaczył, że Kościół rodzi ludzi w Bogu i z Bogiem. A czy nasze imiona i my sami wskazujemy ten sam kierunek?

0: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21:30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że dane nam jest znowu wspólnie słuchać i delektować się muzyką największych mistrzów sztuki dźwięków. Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy prezentację XVII-wiecznej muzyki polskiej autorstwa Bartłomieja Pękiela, kompozytora i organisty jednego z największych muzyków Polski. Był on związany z dworem króla Władysława IV Wazy. Był pierwszym Polakiem, który dostąpił zaszczytu sprawowania funkcji kapelmistrza Królewskiej Kapeli, uważanej wówczas za jeden z najlepszych zespołów w Europie. Przed nim na tym stanowisku bywali wyłącznie znani muzycy włoscy. Dzisiaj usłyszymy kolejną mszę, Senza le cerimonie. Jest ona dwuchórowa, wsparta na organowej partii.

parzystym, 4/4 ze swą melodyką o tendencji opadającej. Bardzo istotny opadający pierwszy dźwięk a-moll, rozpoczynający Kyrie i powracający w Sanctus, ma jednoznacznie melancholijny charakter. W Kyrie, liczącym zaledwie 17 taktów, Pękiel nie rezygnuje jednak z całkiem zaawansowanego kontrapunktu. Dwie pary imitujących się głosów. Gloria i Credo ze swą żywą narracją w bardzo drobnych wartościach rytmicznych i zazębianiem się partii dwóch chórów wydają się koncertować na możliwie czytelnym przekazaniu tekstu liturgicznego. Natomiast Sanctus ze swą miękką, łagodnie płynącą i dyskretnie zdobioną melodyką stanowi piękny epizod liryczny. Zaskakujące są jednak kwestie w rodzaju Dominus Deus Sabaoth, głęboko melancholijne, niejako wbrew naturze pochwalnego tekstu. Melodyka całego zresztą Sanctus obfituje w interwały zmniejszone i kroki chromatycznych półtonów nasuwające skojarzenie z idiomem lamentacyjnym. To niewątpliwie najpiękniejsza i najbardziej kunsztowna część mszy, stanowiąca jej punkt kulminacyjny. Słuchamy więc mszy Sensale Cerimonie Bartłomieja Pękiela w wykonaniu śpiewaków zespołu Octava Ensemble. Zapraszam.

Wysłuchaliśmy mszy, Senza Le Cerimonie, Bartłomieja Pękiela wykonają śpiewaków zespołu Oktawa Ensemble. W dalszej części audycji usłyszymy koncert na wiolonczele i orkiestrę C-dur Józefa Haydna. Koncertowe dzieła tego najstarszego z klasyków wiedeńskich należy oceniać pod kątem widzenia historycznego stanowiska kompozytora jako twórcy nowego stylu instrumentalnego. Napisał 6 koncertów na wiolonczele. Wspomniany koncert C-dur składa się z 3 części: Moderato, Adagio i Finale Allegro Molto. Jego wykonawcami będą Jean Guillon, wiolonczela oraz Freiburger Barok Orchester pod dyrekcją Petry Mullejans. Zapraszam.

Wysłuchaliśmy koncert na wiolonczele i orkiestrę C-dur Józefa Haydna. Wykonawcami byli Jean Guillon, wiolonczela, oraz Freiburger Baroque Orchester pod dyrekcją Petry Mullejans. Na sam koniec zaprezentuję jeszcze krótki utwór Erika Satie, francuskiego kompozytora z przełomu XIX i XX wieku. Będzie to utwór Gymnopédies, powstały w roku 1888, napisany na fortepian. W naszej audycji usłyszymy jego transkrypcję na skrzypce, a wykona go dla nas Nigel Kennedy oraz English Chamber Orchestra.

0: Słuchaliśmy Gymnopédies Erika Satie w wykonaniu Nigella Kennedy'ego oraz English Chamber Orchestry. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Życząc dobrej nocy, żegna się z Państwem ksiądz Stanisław Garnczarski, który audycję przygotował i prowadził. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć.

szum. Szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki

Napisz mi o miłości, ale żeby tak prosto, jak struna, jak wiosło, jak zmarszczka na czole.

lecz bez różu aniołków i takiego tam sztafarzu, od razu to skreśl. Napisz mi o miłości,

życie bym nie skąpił. Po twą spokojność te piekieł bym zstąpił. Choć miałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.

już ją zmęczy ta zabawa. Poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak masz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Marcin Kindla.